any fuck you.

Perfect.

Love is everywhere.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Love is everywhere.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

any fuck you.

walki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżanki, fajki.

Tschüss.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Mamy niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać, bo teraz sobie dopiero ustawiam mikrofon, więc mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Ja was nie słyszę, ale mam nadzieję, że was zobaczę zaraz na facebook.com/fastforwardcharts, ale to może za chwilę. Najpierw się przedstawię. Lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie 1003. 1002 było tydzień temu, no ale było notowaniem bez emisji, było tylko na stronie Fast Forward Charts. Ale i tak głosowaliście, i tak codziennie głosy przychodziły i dzięki temu stworzyliśmy notowanie 1003 z takim właśnie numerem. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował i będę grał dla was i mówił do was przez najbliższe 2,5 godziny, a może i trochę więcej. W ten weekend byłem na dwóch koncertach, no i stwierdziłem, że o dwóch koncertach to będzie ciężko w Fast Forward Charts opowiedzieć, więc szybko powiem, że Garbage wrócili po 14 latach do Polski. Promowali nową płytę, tylko teraz sobie muszę przypomnieć, płyta była wydana rok temu, rok 2025. If You're Ready for Love, tak się nazywał pierwszy singiel, bo nawet został zagrany jako pierwszy ten utwór. Let All That We Imagine Be The Light. To była płyta grupy Garbage. Garbage jakoś sobie nie radzili na Fast Forward Charts, a szkoda, bo warto było pójść na ten koncert, zwłaszcza, że to pierwszy koncert w Polsce po 14 latach, a Shirley Manson dalej w formie. To szybko o Garbage opowiedziałem. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie oczywiście tutaj pisać, możecie listę komentować. Za chwilę wystartuję z propozycjami, ale zanim wystartuję, to powiem, że są już z nami obie panie Wiole. Jedna z Łodzi, pozdrawiamy Łódź serdecznie. Druga z Kalet na Śląsku i Wiola z Kalet na Śląsku prawdopodobnie słucha razem z Grzegorzem, więc pozdrawiam Kalety. Widzę, że stali słuchacze dopisują, chociaż pogoda, no w sumie z jednej strony trochę nie zachęca do wyjść, a z drugiej to nawet jest ciepło, jak na ostatnie dni. Mam nadzieję, że będzie tylko cieplej. Zespół Póki Co się również zgłosił. Co tam się dzieje? To ja może zaraz sprawdzę, jak zagram utwór. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie wali. Zespół Póki Co również z nami. I jest kolega Marcin z Kłodawy, który nawet napisał komentarz. Zgłaszam swoją obecność. Ja nie lubię niedziel, ale z przyjemnością posłucham super muzyki na Fast Forward Charts. No ja właśnie dzięki Fast Forward Charts bardzo lubię niedzielę. Kiedy mogę tu przyjść, chociaż no ostatnio niestety jest to nieregularne prowadzenie audycji. Żaneta z Wrocławia również z nami. Hejo Żaneto. I chyba mogę powoli zaczynać z pierwszymi propozycjami. Długo mnie prosiliście o zespół Wirefall w propozycjach, zwłaszcza, że jest to zespół, który chyba zaczyna robić dosyć dużą karierę, bo nawet wybierają się panowie na tour po Europie. Jeszcze 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, zagrają koncert w Bydgoszczy w Over the Under Pub, a potem to się będzie działo. Potem będzie tour nawet i po Europie. W Europie zagrają między innymi w Budapeszcie, w Wiedniu, w Monachium i w Pradze Czeskiej i w Berlinie jeszcze. Ale też będą 4 koncerty w Polsce we wrześniu. Kraków, Warszawa, w Warszawie to dokładnie w Progresji, w Poznaniu pod Minogą i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf. Wszystkie koncerty zagrają z coverbandem zespołu Linkin Park, który też się chyba nazywa Linkin Park, tylko w miejsce i trzeba sobie jedynki wstawić. I tak się znajdzie ten coverband. Ale wracając do zespołu Wirefall. Jakiś czas temu wydali utwór I Stand i ten utwór zdecydowałem się zagrać w propozycjach.

Wirefall i I Stand to pierwsza propozycja do 1003 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Ja a propos tego uderzenia, które było słychać w poprzednim wejściu, no to sprawdziłem, no nie, nic w krajobrazie się nie zmieniło, nic nie odpadło, więc chyba będę mógł poprowadzić tę audycję do końca. Chyba coś trzasnęło po prostu, no bo tam za nami są jakieś warsztaty. Swego czasu to spawanie było słychać. Jak ktoś słuchał Fast Forward Charts w lato rok temu, albo dwa lata temu, albo nawet i trzy, to być może czasami coś dolatywało do mikrofonu, bo my słyszeliśmy ciągle. Albo czasami kursy tańca są uruchamiane. Dużo się dzieje w tej Rivierze generalnie, bo jesteśmy w domu studenckim Riviera w Warszawie. To rzadko to mówię, to może teraz to powiem, że tak, właśnie tu jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał komentarz, tylko ja sobie go muszę wyświetlić, że prosił o Wirefall, ale to nie Pride jest w propozycjach. Pride było na liście dwa lata temu, to był rok 2024, na przykład w notowaniu, no może to nie jest dobre notowanie do wspomnienia tego utworu, 30 czerwca, notowanie 918, z 5 na 3 wtedy awansowali Wirefall, czyli już mają historię w Fast Forward Charts. Teraz utwór I Stand będzie mógł spróbować swoich sił. facebook.com/fastforwardcharts, ale oczywiście zachęcam do głosowania na Wirefall i na każdy utwór, który dzisiaj zagram. Też kolega Mikołaj z Kalet na Śląsku się zgłosił. Obecny, dobry wieczór. Dobry wieczór również. Mam nadzieję, że będzie miło nas posłuchać do samego końca. Mnie posłuchać, bo ja tu sam teraz już jestem. Ewa jest też z nami. Ewa nie ma napisane skąd jest, ale z tego co pamiętam to, a nie, jest z Warszawy. Więc pozdrawiam Warszawę serdecznie. Miło, że w tym samym mieście można nadawać i słuchać. Takie możliwości też istnieją. Tomasz z Żor z kolei dzisiaj na 47. Żorskiej Wiośnie Młodości przy Parku Cegielnia w Żorach. Alien i Mighties będą grali o 19, a o 20.30 Enej. No to akurat po liście na koncert Eneja będzie można się wybrać, no ale Tomasz pewnie ma nas na słuchu gdzieś w plenerze, więc pozdrawiamy serdecznie 47. Żorską Wiosnę Młodości. facebook.com/fastforwardcharts to czas na drugą propozycję teraz. Seni również często się pojawia u nas na liście. Zawsze jak wyda nowy kawałek, to dajecie mu szansę, wrzucacie mi go w propozycję. Rok temu z INI wydali płytę Emo Face. Naprawdę to była jedna z fajniejszych płyt zeszłego roku dla mnie. No a teraz Seni i Sushi dalej jako producent. Skoro tak kochasz mnie, tak utwór się nazywa i to jest druga propozycja.

Do samego końca wybrzmiał utwór Seni i Sushi tutaj na produkcji. Skoro tak kochasz mnie, emocjonalny ton, to już to, do czego Seni nas zdążył przyzwyczaić. Z tego, co kojarzę, to chyba właśnie Seni startował do eliminacji na Poland Rock Festival, ale jemu się akurat chyba nie udało. Chyba że to było jakoś inaczej, to dajcie znać, bo może to ja tutaj coś pomyliłem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować, też możecie na mailu ffc@radioaktywne.pl, ale to chyba, wydaje mi się, że na Facebooku jakoś wygodniej. Trzecia propozycja z kolei przed nami. Nie, nie będzie to propozycja z Korei, ale jedna z dalekiej Azji będzie. To mogę zdradzić, ale to jeszcze nie teraz. Dalej jesteśmy wśród zespołów polskich. Już był zespół polski po angielsku, no bo Wirefall, potem było po polsku, to teraz będzie znowu po angielsku. Zespół Goldilocks. Jak sami piszą, tworzą muzyczne eksperymenty, mieszankę alternatywnych brzmień, rocka, metalu, elektroniki, popu i pianina. Bardzo ciekawy miks, za chwilę go chętnie posłuchamy w utworze Butterflies, który jest dedykowany dzieciom z hospicjów i ich bliskim na całym świecie, zwłaszcza takim bardzo ciężko chorym dzieciom. Jest to rockowa piosenka zainspirowana niezwykłą odwagą dzieci zmagających się z nieuleczalnymi chorobami oraz rodzin, które są przy nich każdego dnia. Te motyle to tak, żeby podnieść ich na duchu. Butterflies to nasza trzecia propozycja.

Krótkie te utwory dzisiaj jakoś mi wypadły, ale jestem już z powrotem. Kolega Bartosz napisał, od niedawna słucham, no się sam poplątałem, jestem redaktorem prowadzącym aktywację środową. To może sobie ten komentarz tutaj jest w radioaktywnym. No to witam kolegę z radia, kolegę Bartosza. To bardzo cieszy mnie, że mam własną listę piosenek, zwłaszcza, że domyka ona w niedzielę cotygodniowy weekendowy maraton list, które zaczynają się w piątek po 19 w Trójce i kończą Fast Forward Chart w niedzielę. Bardzo mi się podobało tysięczne notowanie, był to kawał nostalgii, aż łezka się zakręciła, jak wiele się przez lata zmieniło. Sam byłem wtedy w 2005 roku w trzeciej klasie podstawówki i nie sądziłem, że będę prowadził audycję radiową. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza. No to bardzo mnie cieszy, kolega, tutaj, że nawet na Żoliborzu nas słuchać. Może kiedyś uda nam się przeciąć nawet na jakiejś imprezie radiowej. Zapraszam chętnie do rozmowy kolegę Bartosza, skoro prowadzi aktywację środową. No i też zapraszam w środy na aktywację środową przy okazji. O 18.30 od poniedziałku do piątku jest codziennie aktywacja, akurat kolega Bartosz na środzie. Ja swego czasu byłem na czwartku, więc pozdrawiam. Byłem nawet wydawcą czwartku. Marcin też napisał, prosiłem... A tak, już komentarz poprawiony, za pomyłkę przepraszam. No bywa czasami z tym Facebookiem różnie. Katarzyna ze Zgierza napisała, że wracam ze spaceru z psem i dołączymy. A za to Kornelia napisała, jak co tydzień wita nas z kawą i ciastkiem. Więc teraz już mogę powiedzieć, że kalety w komplecie. Doczekałem tego momentu. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do komentowania listy, a za to przed nami kolejna propozycja. Swego czasu też często pojawiał się w propozycjach zespół Szum. Pisze się charakterystycznie s.z.u.im. Bardzo punkowe klimaty. No to chyba wiem, że to kolega Tomasz zaproponował, bo kolega Tomasz lubi właśnie takie klimaty punkowe. No to dajmy im się spróbować na liście. Niedługo, a nie, to ten koncert to już był, bo to 23 maja. Sobie przejrzę, gdzie zespół Szum zagra. Zagra na Festiwalu Urwanych Filmów. To będzie 17 lipca w miejscowości, która ma taką fajną nazwę jak Rowy. Być może niektórzy mema kojarzą. 31 lipca zagrają w Roku nad Legą w Mosir Olecko. No to też tutaj bardzo, teraz żebym kierunków nie pomylił, północno-wschodnia Polska, to chyba gdzieś blisko Suwałk jest Olecko. No i w Bytomiu 24 października. W klubie Gotyk. Tam zagra zespół Szum. Utwór nazywa się Nie ma, pochodzi z płyty Krzyk. No i faktycznie Krzyku to tu będzie dużo. To czwarta propozycja.

Ostre punkowe klimaty. Zobaczymy, jak się sprawdzą na Fast Forward Charts. Zespół Szum. Pisze się S.Z.U.I.M. z utworem Nie ma. To z płyty Krzyk, która miała premierę w ubiegłą niedzielę. Był koncert premierowy, a najbliższe koncerty to w Olecku i w Żorach i w Rowach. To w lipcu. facebook.com/fastforwardcharts. Sprawdzam komentarze właśnie. Żaneta pisze, że ja już wracam po pracy do domu w słuchawkach na uszach. No to cieszymy się, że możemy towarzyszyć w powrocie. Fast Forward Charts poleca się na powroty z pracy. Kiedyś swego czasu Biedronka miała takie reklamy, więc ich produkty Biedronki polecały się do każdej okazji. No to Fast Forward Charts też. Ewa napisała, że super, że są motyle. No to akurat to motyle to była jeszcze poprzednia propozycja. To od zespołu Goldilocks. Za nami już czwarta propozycja. Zespół Szum z utworem Nie ma. Za to Agnieszka z Zamościa, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Napisała, że ja w trasie, więc ciężko z zasięgiem. Pozdrawiam serdecznie. No ciekaw jestem, gdzie jedziesz albo skąd wracasz, jeśli możesz się z nami podzielić. Mam nadzieję, że miło spędzisz czas, albo już miło spędziłaś czas, droga Agnieszko. No mam nadzieję, że też i zasięg również będzie dobrze działał. facebook.com/fastforwardcharts, to tutaj możecie pisać, a za nami już cztery propozycje z Polski. Została ta właśnie jedna zagraniczna z Dalekiego Wschodu, o której mówiłem. Ja chyba wiem, od kogo jest to propozycja, ale może na razie nie będę zdradzał. Zespół Lunacy to najnowszy, to japoński zespół, legendarny już japoński zespół Visualki. Ostatnio wydali nowy singiel, który nazywa się Forever. Singiel jest

Lunacy i Forever to ostatnia propozycja do listy przebojów Fast Forward Charts. Bardzo emocjonalny utwór i bardzo klimatycznie tutaj właśnie zakończyliśmy propozycję do 1003 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Notowanie za tydzień również będzie bez emisji, bo będę na Mystic Festiwalu, no ale oczywiście głosowanie będzie uruchomione na stronie fastforwardcharts.com już po 20:30 albo po tym, jak zagram wszystkie utwory z dzisiejszego notowania. Pewnie ten drugi warunek raczej bardziej zostanie spełniony, a z kolei

Mogę powiedzieć, że jak za tydzień wybieram się na Mystic Festival, to być może najprawdopodobniej w niedzielę za tydzień będzie audycja archiwalna. Może nawet po prostu powtórzę tą, którą teraz właśnie emituję i nagrywam, a z kolei notowanie ukaże się w niedzielę późnym wieczorem, ale to za tydzień. Dzisiaj z kolei dzisiaj notowanie będę grał, notowanie z numerem 1003. Ale zanim to notowanie, no to obiecałem w zapowiedzi, w sumie nie powiedziałem tego na samym początku, mówiłem o koncercie grupy Garbage, no ale też zdecydowanie ujął mnie koncert grupy Lire. Grupę Lire znamy z utworu Still Human. To z płyty Nothing is Promised, która miała premierę 3 tygodnie temu. No i zespół, można by powiedzieć, udał się na taką może mini trasę koncertową promującą ten album. W czwartek grali w Warszawie w Voodoo Clubie. Towarzyszyły im zespoły Czarny Bez i Eter. Czarny Bez z Warszawy, Eter z Łodzi. Bardzo dobrze rozkręcili koncert. No Czarny Bez to po prostu jest już wzorzec folk metalowego zespołu. Swego czasu byłem na nich, jak supportowali Licho, a w zasadzie to tamte zespoły to się wszystkie supportowały nawzajem, bym powiedział, bo tak to często działa właśnie na takich koncertach zespołów, które no, zaczynają, można by powiedzieć, albo bardziej działają w takim undergroundzie, może tak to powinienem ująć. I zdecydowanie tam są i opowieści ciekawe o różnych lasach, o duchach, o w ogóle, ale też tak na przykład Wiedźma. No akurat na Wiedźmę, no bo muszę przyznać, że na Czarny Bez się spóźniłem w czwartek. No cóż, z pracy nie mogłem wyjść o czasie, więc Wiedźmy nie słyszałem, a ciekaw jestem, czy była. Może jak ktoś był, to niech da znać, jak ktoś był w Warszawie w Voodoo Clubie albo w Krakowie w piątek w klubie Zaścianek, bo być może tam zagrali tę samą setlistę. Ja bym powiedział, że wokalistka grupy Czarny Bez trochę się inspiruje Anią Ortodoks wokalnie, bo akurat jakiś czas temu też byliśmy na Kloster Keller i też mogliśmy sobie przy okazji porównać. Potem Eter, panowie z Eter z Łodzi, no powiedzieli, że oni to w sumie średnio są folkowi, ale jeden kawałek folkowy zagrali. Więc bardzo dobrze, że tak się pisali w klimat, no ale jako, że to było troszkę nowocześniejsze granie, to i tak bardzo miło było się rozgrzać przed Lire. No i muszę przyznać, przechodząc już do samego Lire, bo zawsze tak sobie lubię też przejść przez supporty przed koncertami, to myślałem, że to będzie taki koncert raczej kontemplacyjny, że będziemy tłumnie zebrani pod sceną, będziemy obserwować muzyków, wsłuchiwać się w dźwięki liry korbowej, na której Michalina Malisz grała i śpiewała jednocześnie. Czasami jednocześnie, czasami tylko grała albo tylko śpiewała. Ale i tak bardzo podziwiam technikę gry, bo to muszę przyznać, że nie jest to instrument oczywisty i w muzyce metalowej i tak ogólnie po prostu, bo jest to instrument chyba mający rodowód bardzo taki ludowy, bym powiedział, w sumie to jak wiele instrumentów, ale ten wyjątkowo się kojarzy raczej z taką muzyką, nie wiem, średniowieczną, może coś muzyką a la Wiedźmin 3, tam właśnie można było słyszeć, więc w muzyce metalowej również mile jest widziany, zwłaszcza w klimatach takich folkowych. Na płycie Nothing is Promised są również dynamiczne utwory i te się również bardzo sprawdziły. I zacząłem mówić o tym, że myślałem, że to będzie taki kontemplacyjny koncert, że będziemy stać, się wpatrywać, no ale jednak było miejsce i na skandowanie, był czas i na skandowanie, no i nawet udało się zrobić pogo do jednego z utworów. Utwór, którym zakończyli jedną część występu, to był Orchard, bo ten odkładali na koniec. Ja muszę przyznać, że czekałem na Still Human, które tutaj mieliśmy na liście. No w sumie trochę zdradziłem, że dziś Still Human nie usłyszymy, ale jeszcze będzie czekało w poczekalni na swoją kolej. Dlatego chciałem zagrać inny utwór grupy Lire.
Przy okazji dowiedziałem się, że mają jeszcze w zanadrzu różne wersje tych utworów, na przykład utwór Ephemeral, numer 5 na płycie Nothing is Promised. Na płycie jest po angielsku, a my na scenie mogliśmy go usłyszeć po polsku, więc zespół naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Też bardzo rozkręcił imprezę, chociaż na początku było bardzo folkowo i klimatycznie, więc i w jednym, i w drugim klimacie Lire się odnajdują. Polecam płytę Nothing is Promised. Ja sobie oczywiście ją zakupiłem, zebrałem podpisy od Michaliny i od gitarzysty. No niestety, przepraszam, ale zapomniałem, jak kolega miał na imię. Może się ktoś przypomni, albo może ja na szybko sprawdzę, żeby już nie było aż takiej wtopy. Szkoda, że płyty ze sobą nie wziąłem, ale naprawdę jest tutaj... Jest naprawdę też i bardzo klimatyczna okładka, klimatyczna książeczka. Polecam sobie kupić wersję na CD. Więc tak, może jeszcze znajdę skład grupy Lire, ale widzę, że trochę pobłądziłem w internecie, więc może po prostu zagramy utwór Oracle, który według mnie bardzo dobrze wypadł na koncercie.

Lire i Oracle to tak po opowieści o koncercie grupy Lire w klubie Voodoo, który się odbył w ten czwartek. Razem z nimi grali Ether i Czarny Bez. Naprawdę polecam ten koncert. Bardzo klimatyczny, ale jak ktoś ma ochotę sobie poskandować, pokrzyczeć i poskakać do pogo, w pewnym momencie zespół nawet zaczął zachęcać, żeby to zrobić, to również tutaj znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że Lire jeszcze będziemy mogli na liście usłyszeć. To wszystko zależy od waszych głosów. No tak jak mówiłem, Still Human dzisiaj niestety poza listą, ale jeszcze może być na liście to, jak zagłosujecie w przyszłym tygodniu. To od tego właśnie zależy. Spotkałem kolegę Piotra, gitarzystę grupy Lire. Chciałem właśnie to powiedzieć, żeby sobie przypomnieć imię. Spotkałem go na stanowisku merchowym. Kupiłem płytę, wziąłem podpis, można było chwilę porozmawiać. Przy okazji pozdrawiam. Razem jeszcze Lire to oprócz Michaliny, która śpiewa i gra na Hardy Gardy po angielsku, a po polsku to jest Lira Korbowa. Na gitarach Piotr Martuś, na basie Miłosz Buźko i na bębnach Tomasz Muciński. Na wokalu Michalina Malisz, bo nie pamiętam, czy powiedziałem nazwisko. Opowiedziałem właśnie tę historię o koncercie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze historie, relacje. Ogólnie dajcie znać, jak minął wam tydzień, dajcie znać, jak minął wam weekend, co planujecie w przyszłym tygodniu. Może ktoś na Mystic Festival się wybiera, to również niech da znać. A przed nami, o, widzę, że tutaj Katarzyna jeszcze napisała, czyli z Szumem i z Tomkiem widzę się na festiwalu urwanych filmów, jak mi się film nie urwie. No na takich festiwalach to różnie bywa. Ja na przykład będę na Mystic Festivalu w przyszłym tygodniu, już od środy, no i właśnie dlatego w przyszłym tygodniu lista raczej tylko na... Nie, to już na pewno lista tylko na stronie. Ale w tym tygodniu właśnie gramy 1003 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts na 25, ale najpierw to może statystyki, ale już sobie w tle włączę. 25 utworów w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, 7 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości i 2 powroty. Na miejscu 25, ja nie wiem, co tu się stało, ja nie wiem, co to za spadek, 21 oczek w dół, z miejsca 4, zespół Last Riot z utworem Lament. 2 tygodnie na liście, no mam nadzieję, że jeszcze się podniosą.

Zdecydowanie największy spadek w dzisiejszym 1003 notowaniu Fast Forward Charts. 21 oczek w dół z 4 na 25 zespół Last Riot z utworem Lament. Duży spadek, większych już nie będzie, bo w sumie ciężko o nie, no ale dalej jesteśmy w strefie spadkowej. 24 miejsce, spadek o jedno oczko z 23. The Pretty Reckless i When I Wake Up, 8 tygodni na liście.

When I Wake Up to zespół The Pretty Reckless, spadek o jedno oczko z miejsca 23 na 24 po 8 tygodniach na liście. A teraz miejsce 23. No i pierwsza nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. Było The Pretty Reckless na jedną nóżkę, no to teraz The Pretty Reckless na drugą nóżkę. Oba utwory na płycie Dear God, która ukaże się 26 czerwca. Teraz czas na singiel tytułowy. Debiutuje na miejscu trzecim utwór Dear God od The Pretty Reckless.

Nowość na miejscu 23. The Pretty Reckless z utworem Dear God. Z utworem, tak zaznaczyłem po angielsku. Ta z płyty Dear God 26 czerwca usłyszymy całość. Taylor Momsen razem ze swoim zespołem właśnie wtedy wydadzą kolejny album. Taki bluesujący, ciekawy ten album, ten utwór zwłaszcza. Chociaż opowiada o rzeczach niewesołych. Opowiada o po prostu zwróceniu się do Boga, żeby take me higher, żeby podniósł mnie wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Katarzyna napisała ze Zgierza. Nie wiem, co tam spadło tak drastycznie w dół na 25, ale mnie się podobało. No to przypomnę, to zespół Last Riot z utworem Lament. Last Riot grali jako support grupy Kingsfear 9 maja w warszawskim Potoku. A właśnie wtedy ich poznałem i wtedy też zagrali ten utwór. No dzisiaj niestety 21 oczek w dół. Mam nadzieję, że się jeszcze podniesie dzięki waszym głosom. Mam nadzieję, że The Pretty Reckless też wyżej. A na 22 z tymi panami to się nawet będę widział na żywo na Mystic Festivalu. Black Label Society nagrali płytę Engines of Demolition, a wystąpią też na Mystic Festivalu w piątek. Będą zamykać dzień, jeśli dobrze pamiętam. Teraz coś sentymentalnego. Ozzy's Song. To miejsce 22. Statystyka jest taka, że to niestety dwa oczka w dół z 20 po 5 tygodniach na liście.

Ciekawe, czy zagrają ten utwór na Mystic Festiwalu. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to spadek o dwa oczka z 20 na 22 po 5 tygodniach na liście. A teraz na 21 mamy dwa powroty i to jeden z nich. Afraid of the Dark. 12 raz będziemy ten utwór już grać. Dzisiaj dzięki waszym głosom wrócił na miejsce 21. Jeśli chodzi o Motionless in White, to czekamy na płytę Decades, która ukaże się 17 lipca. No a teraz Afraid of the Dark na 21.

Motionless in White z utworem Afraid of the Dark to powrót na miejsce 21. 12 raz ten utwór gramy na liście, więc jeśli za tydzień się jeszcze na liście pojawi, to będzie już jego ostatni raz w regularnych notowaniach, ale zaznaczę, głosować można. Teraz utwory, na które już no, nie można zagłosować, na które głosy już nie są liczone, oznaczam taką czerwoną emotką, takim zakazem wjazdu. To już wiadomo, że no, głos nie będzie policzony tutaj na ten utwór, bo to już 13 tygodni, ale ten ma 12, a dzisiaj kilka utworów pożegnamy. To mogę zapowiedzieć, ale nie będzie to ten najbliższy. Bo na miejscu 20 mamy tutaj awans o 2 oczka do góry z 22. Po 10 tygodniach na liście zespół Kingsphere z utworem The Heart From Your Hate. To z płyty Inertia, chociaż ten utwór w oryginale to zespół Trivium. No to na 20 zespół Kingsphere.

Kingsfear i The Heart From Your Hate to miejsce 20, awans z miejsca 22 po 10 tygodniach na liście. No tutaj widzę zmiany, jeśli chodzi o koncerty grupy Kingsfear. Koncert w Łodzi w klubie Ultura, tutaj bez zmian, 13 czerwca w sobotę. Dalej jako supporty Darmetic, My Utopia i Perpetual Oath. Za to mamy tutaj zmianę, jeśli chodzi o koncert we Wrocławiu, bo niestety ze składu, z line-upu musiał wypaść zespół Snakebite. No ale na jego miejsce wchodzi zespół Krokuta. Również tutaj widzę modern metal, więc będzie pasowało klimatycznie do koncertu grupy Kingsfear. Oprócz Krokuty jeszcze Far From Grace i Yenai to 19 czerwca w klubie muzycznym Liverpool. 13 czerwca Łódź, 19 czerwca Wrocław. Tutaj zamiast Snakebite to Krokuta. Takie zmiany, jeśli chodzi o zespół Kingsfear. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, która z tego co wiem to słucha razem z Violą, więc ciekawe czy się wybiorą na Kingsfear do Łodzi. Z tego co wiem to Viola nawet wygrała bilety. facebook.com/fastforwardcharts. 19 utworów nam zostało do końca. Katarzyna napisała, no w sumie powinienem troszkę przemyśleć, jak ubrać to wejście, jak zacząć to wejście. Katarzyna napisała, już mnie wystraszyłeś, że zmiany, a ja zaraz wizualizacja, że odwołanie. Nie, spokojnie, koncert w Łodzi bez zmian, we Wrocławiu jeden skład się zmienia. No, na Snakebite to kiedyś bym poszedł. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję. Mam nadzieję, że też będę miał okazję tutaj, bo to miejsce 19. 30 czerwca grają w ramach letniej sceny progresji. Wczoraj tę letnią scenę progresji na ten rok otworzył zespół Garbage. Bardzo dobry koncert dały. No i mam dali, no bo to Shirley Manson tutaj na wokalu, reszta zespołu to panowie. Ale ten czasownik pasowałby właśnie do zespołu The Warning, bo tam z kolei grają trzy siostry Villarreal. Z Meksyku przyjadą 30 czerwca do Warszawy i zagrają właśnie koncert w ramach letniej sceny progresji. No szkoda, że nie będę mógł się wybrać na ten koncert, bo będę wtedy poza Polską. Ale dostarczyły nowy kawałek, znalazł się w propozycjach tydzień temu. Ego, tak się nazywa, będzie teraz po hiszpańsku. Zespół The Warning to nowość na miejscu 19.

The Warning z utworem Ego. To miejsce 19, druga nowość w 1003 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Tak sobie przejrzałem, czy może będzie okazja w kraju, do którego wyjeżdżam na tydzień. No dobra, nie będę robił tajemnicy, do Grecji. Czy tam może zagrają The Warning? No ale widzę, że nie. No ale fajnie, że odwiedzili Polskę wśród państw takich jak Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia. No dwa koncerty we Francji będą, potem Hiszpania, Portugalia i w sierpniu zagrają dwa koncerty, ale w Japonii. No to już trochę daleko, żeby się wybrać. 19 miejsce to kolejna nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, to już za nami. Żaneta pisze, że wybierze się na koncert Kingsfear we Wrocławiu. No to od razu życzę miłej zabawy, chociaż to za 3 tygodnie. No ale mam nadzieję, że i tak będziesz bawić się bardzo dobrze. Katarzyna to już wcześniej pisała, że wystraszyłem, no to mam nadzieję, że już teraz nie wystraszę kolejnymi wiadomościami, ale z kolei na przykład w Grecji zamierzam się wybrać na Black Veil Brides. Tutaj śpiewają razem z Robem Flynnem z Machine Head utwór Revenger. Miejsce 18 i to jest akurat 18 obroniona po 3 tygodniach na liście.

Black Veil, Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head z utworem Revenger. To miejsce 18. 18 obroniona i jeszcze jeden będzie taki utwór, który obronił swoją pozycję, ale to za jakiś czas. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wpisy na listę obecności, na również komentarze od was. Dajcie znać, jak wam się słucha listy, dajcie znać, co robicie słuchając listy. Chętnie sobie porozmawiamy, może na jakieś koncerty się wybieracie, może ktoś jeszcze się wybiera na Mystic Festival. To dajcie znać. 17 miejsce teraz przed nami. No i to kolejny powrót, drugi już dzisiaj. Też będzie po japońsku. Kaijin Nikisu to grupy Diren Grey, czwarty raz na liście. Miejsce 17.

Kaijin Nikisu od Diren Grey, to mogę powiedzieć, że to najwyżej notowany powrót w 1003 notowaniu Fast Forward Charts i to powrót dzięki między innymi głosom Żanety, bo widzę, że tutaj jest zadowolona z tego ruchu na liście i Żaneta też pisze, że Lunacy w propozycji również ode mnie, więc utworów po japońsku, utworów zespołów z Japonii nam nie zabraknie. Za to Katarzyna napisała, ja wczoraj zakończyłam majowe tournée koncertowe, 6 koncertów w maju zaliczonych, dziś odpoczywam i robię plan na czerwiec. No w sumie tak, bo ostatni dzień maja dzisiaj, 6 koncertów w maju, więc to jest bardzo dobry wynik. W czerwcu, no tutaj mi się naliczy sporo właśnie na Mystic Festivalu, już kolejny raz o tym mówię dzisiaj, no ale potem też jeszcze są koncerty w planach, między innymi też te w Grecji. 17 miejsce za nami, a na 16 już w sumie Black Veil Brides byli na 18 z Revenger, a teraz Vindicate. I to są 3 oczka do góry z 19 po 7 tygodniach na liście.

Black Veil. Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 16, awans z miejsca 19 po 7 tygodniach na liście. 16 miejsce właśnie za nami, już mówiłem, że Black Veil Brides, no szkoda, że w Polsce nie zagrają, a chętnie bym ich na żywo usłyszał. Będę miał okazję w Grecji, więc na pewno nagram jakąś relację z tego, jakąś rolkę, żeby można było zobaczyć na Instagramie. Przy okazji polecam Instagrama Fast Forward Charts. W sumie tam się pojawia to samo co na Facebooku, ale też czasami jakieś relacje koncertowe, bo tam jest w sumie je wygodniej umieścić. Na miejscu 15 z kolei mamy spadek z miejsca 7, 8 oczek w dół. Zespół Korn z utworem Reward the Scars po 3 tygodniach na liście, ale podobno zespół już szykuje nowy album. Mają nagrane już 40, napisane 40 utworów i będą je nagrywać tradycyjną metodą bez komputerowego wygładzania dźwięku. No to jestem ciekaw tego materiału, już się doczekać nie mogę. Póki co mamy Reward the Scars, niestety 8 w dół z 7 na 15.

Korn, jak widać, w formie. Reward the Scars z utworem, nie, Reward the Scars to właśnie utwór zespołu Korn. Po 3 tygodniach na liście, z 7 na 15, niestety 8 oczek w dół. No mam nadzieję, że ten trend się odwróci. Kolega Piotr napisał komentarz, aż mam butterflies w brzuchu. Nie wiem, czy to Korn taki efekt powoduje? Być może. Trochę bym się tego nie spodziewał, ale być może tak właśnie jest. No jeśli butterflies w brzuchu to efekt pożądany, to mogę polecić zespół grupy Korn, aczkolwiek no ciężko będzie już kupić bilety, bo jest już wyprzedany. A 17 listopada zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Architektsami jako support, więc to całkiem porządne.

zestaw koncertowy. 14 utworów nam zostało do końca. 14 miejsce teraz przed nami w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. No i mówiłem, że będzie też trochę pożegnań z utworami dzisiaj, czyli tak zwanych trzynastek, trzynastych tygodni. Różnie można to nazywać. 13 tygodni u nas wytrwał dzięki waszym głosom. 13 tygodni słuchaliśmy utworu grupy Lord of the Lost, wspomagani tutaj przez Saltatio Mortis z utworem I'm a Diamond. No niestety przegapiłem warszawski koncert, który się odbył w Progresji, jeśli dobrze pamiętam. Potem krakowski w klubie Kwadrat. Tutaj poprawiajcie mnie, jeśli się mylę. No ale wiem, że zagrają też na Rokowiźnie w Krakowie. To będzie 28 sierpnia i tam już zamierzam się wybrać, żeby usłyszeć Lord of the Lost na żywo. I'm a Diamond po raz ostatni w regularnych notowaniach na miejscu 14. We are born raw just like wildest wood, soon to be misunderstood. In the constant grind they say is life,

Z tego co wiem, rozmawiałem na zlocie z Grzegorzem i Wiolą, przy okazji pozdrawiam, to nie zagrali tego utworu na koncercie. I Am a Diamond od Lord of the Lost, tutaj wspomaganie przez Saltatio Mortis, to z płyty Opus Noir Volume 3. Ostatniej z trylogii. Cornelia pisze, szkoda, że to ostatni raz. No, trzeba będzie sobie na razie znaleźć chyba inny zespół do kibicowania na Fast Forward Charts, bo Lord of the Lost na razie nic nowego nie wydają. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może teraz, no teraz będą na pewno koncertować, może za jakiś czas wrócą do studia. Kolega Piotr odpisał, jak widzę Goldilocks na liście, to mam motylki. Goldilocks dzisiaj u nas w propozycjach z utworem Butterflies. Szczególnie, że to nowy ich singiel. Jak na liście pojawi się In the Shadows, to wow. Na razie będą motylki w propozycjach. Mam nadzieję, że za tydzień wysoko Goldilocks, bo skoro już widzę tutaj komentarze wspominające utwór, to to zazwyczaj zwiastuje, że utwór będzie sobie dobrze radził. No ale zobaczymy, bo tutaj przepowiednie mogą się różnie sprawdzić. facebook.com/fastforwardcharts 13 tygodni na liście. No ja tak wspominałem o zamykaniu się w studio, o powrocie do studia, no bo na miejscu 13 mamy... Słyszałem ten utwór na żywo. Słyszałem go w Potoku 26 kwietnia, wtedy kiedy listę zrobiłem wcześniej. I wtedy Robert ze sceny powiedział, że będą pracować nad nowymi utworami. Mają też nowego perkusistę, więc możemy się spodziewać nowego materiału. Nightmare, 13 tydzień na liście, z 15 na 13. Tak to się dzisiaj ułożyło.

licho z utworem Nightmare, to z 15 na 13. Z 15 na 13, ale że to 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale pewnie w podsumowaniu roku się znajdzie. Tak jak mówiłem, licho mają nowego perkusistę, to Michael Linares, pochodzący z Dominikany. Tak, krzyczeliśmy pewne hiszpańskie słowo, robiąc sobie zdjęcie, żeby wszyscy się uśmiechnęli. Więc tutaj nowe brzmienie perkusji, może będzie w nowych utworach. Na pewno czekamy na coś nowego, żeby zagrać na liście, bo Nightmare już ma 13 tygodni na koncie. facebook.com/fastforwardcharts. Cornelia pisze, że tutaj i z Grzegorzem, i z Wiolą będę mógł się zobaczyć też na Rokowiźnie, gdzie grają Lord of the Lost. Pozdrawiam serdecznie. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście możecie pisać, możecie komentować listę. Ja tutaj patrzę, co nowego w komentarzach, ewentualnie do przeczytania, ale może przejdę do kolejnej nowości. Wiem, że lubicie zespoły japońskie, ale lubicie też zespoły z Finlandii. Na 12. kolejna nowość w Fast Forward Charts. Dostałem w propozycjach kolejną fińską ciekawą kapelę do przesłuchania. Beyond Awareness. Nagrali ostatnio płytę Reflections, jeśli dobrze pamiętam. Nawet wybierają się w trasę koncertową, ale po Finlandii, no jeszcze nie są popularni chyba w Polsce. Nie wiem, czy przyjadą do Polski, chociaż ciekawie by było, bo metalcore'owe fińskie kapele to wszyscy bardzo lubimy. Na tym utworze, otwierającym właśnie album Reflections, który nazywa się Rerun, gościnnie wystąpi Pontus Hjelm, czyli członek zespołu Dead by April. To akurat zespół ze Szwecji, więc słuchamy Rerun od Beyond Awareness.

Beyond Awareness z utworem Rerun, tutaj wspomagani przez Pontusa Hielma z Dead by April, to z płyty Reflections, nowość na miejscu 12. Ciekaw jestem, czy jeszcze ten utwór się podtrzyma na liście, no dzięki waszym głosom doskoczył dzisiaj do miejsca 12. No i mam nadzieję, że nie cofnie się, że jeszcze nam pogra. 11 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, od teraz to już chyba utwory będą w całości, więc będę mógł nawet poczytać wasze komentarze bez pośpiechu. 11 utworów do końca. No i tutaj chciałbym naprawdę powiedzieć, że to jest europejska trasa koncertowa, ale to również fińska trasa koncertowa. Tak jak w przypadku Beyond Awareness. Swoją drogą Beyond Awareness zagrają 6 czerwca w Helsinkach, w klubie On The Rocks. Przy okazji będą towarzyszyć dziesięcioleciu zespołu Cyan Kicks, który kiedyś też powinienem chyba zagrać w Fast Forward Charts. Kilka razy byli blisko załapania się do propozycji. Ale to teraz o miejscu 11, bo na 11 mamy spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. To Hokka. Po wydaniu płyty Via Miseria 4 polecam przesłuchać. Za to Lost Society w zeszłym roku wydali płytę Hell is a State of Mind. Nie, przepraszam, to w tym roku było. W zeszłym roku były single. Na przykład Dead People Scare Me, But the Living Make Me Sick. Jeden z moich ulubionych utworów. No i dlatego właśnie mówię, że szkoda, że to jest fińska trasa koncertowa, bo właśnie te dwa zespoły, tych dwóch wokalistów, Sami Elbana i Joel Hokka, połączyli siły i wyruszą w trasę Miseria is a State of Mind. To takie połączenie tytułów albumów ostatnich. Obydwu zespołów. Zagrają m.in. w Tampere, w rodzinnym dla Hokki Oulu, w rodzinnym z kolei dla Lost Society. Tutaj mam już trudniejsze zadanie. Jyväskylä, tak chyba się to czyta, w Kuopio. No to akurat nam się kojarzy ze skokami narciarskimi, tak samo jak i Lahti. Też w Helsinkach 17 października ta trasa się zakończy. I ja naprawdę mam takie życzenie. Jeśli tutaj przelatuje jakaś gwiazda, która spełnia życzenia, to proszę mnie wysłuchać, żeby po tej trasie koncertowej została ogłoszona europejska trasa koncertowa w tym samym składzie koncertowym. Na obydwa zespoły chciałbym pójść. Mam nadzieję, że się uda. Via Miseria to miejsce 11.

Hokka i Via Miseria to miejsce 11, spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. Póki co Hokka i Lost Society połączą siły i wykonają trasę po Finlandii, to już mówiłem w poprzednim wejściu. No mam nadzieję tutaj też na trasę europejską. No niestety na przykład trasę europejską zespołu Motionless in White, która była w lutym tego roku, no niestety przegapiłem. Tutaj mogę sobie poczekać na płytę Decades i przy okazji powiem, że Motionless in White wystąpią w Kanadzie i będą towarzyszyli jako support zespołowi Bring Me the Horizon. Więc to też byłby mocny zestaw koncertowy. Może kiedyś też połączą siły z zespołem Slipknot, bo skoro tu już mamy współpracę z Coreyem Taylorem, no to w utworze Playing God, no to to się też może kiedyś zdarzyć. A Slipknot też chyba coś nowego przygotowują, z tego co wiem. Miejsce 10 to spadek z 8, Motionless in White, wspomaganie przez Coreya Taylora w utworze Playing God. Dwa oczka w dół z 8 na 10.

Corey Taylor zawsze wokalnie daje z siebie wszystko. Playing God to spadek o 2 oczka z 8 na 10 po 2 tygodniach na liście. No ja tutaj chętnie poczekam na jakieś wiadomości, jeśli chodzi o trasy koncertowe. No póki co są, ale po drugiej stronie globu. Ale za to mogę zapowiedzieć inne koncerty, bo przed nami teraz zespół Def Jard. No niestety to spadek o 6 oczek z 3 na 9 po 5 tygodniach na liście, to z utworem Odwrócić los, ale zagra zespół Def Jard, zagra na rokowisku Zwierzyniec i tutaj mogę też powiedzieć, kto zagra razem z nimi. W piątek 3 lipca właśnie Def Jard, też Lirę tam zagrają, więc dzisiaj o nich akurat mówiłem i tam będzie można też ich usłyszeć. Zespoły też Blinded 23, Furia i z Wielkiej Brytanii przyjadą Carcass. A za to w sobotę 4 lipca tu po polsku Aversja, Hamulec i Dope Lord, z Kanady Get The Shot i I Am Morbid z USA. Tak, już ruszyła pierwsza pula biletów, więc jak ktoś zainteresowany takim składem koncertowym, to już można kupować. A teraz na miejscu 9 Odwrócić los.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: piątek, pierwszy piątek czerwca tak naprawdę, 5 czerwca 2026 roku, godzina 18.36 już na zegarach. Aktywacja piątkowa wita się z wami w dosyć wąskim składzie, ale myślę, że nudy nie będzie. Jest ze mną Mikołaj Krzychowicz.
1: Herzlich willkommen.
0: Który nas jak zawsze realizuje. Jest z nami również Olek Scholl.
2: Witam serdecznie.
0: Zastanawiam się, czy Bartek Wawrzyniak do nas dojedzie, bo zapowiadał się, także trzymamy kciuki za Bartka Wawrzyniaka. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i będziemy wam dzisiaj towarzyszyli podczas tego wieczora. I jak wiadomo, pierwsze dwa, trzy tygodnie czerwca, czyli praktycznie cały czerwiec kojarzy się ludziom studiującym, studentom, ze stresem, bo jest to okres egzaminacyjny. I nie tylko, bo porozmawiamy sobie tak naprawdę o tym, czy egzaminy de facto nas stresują, czy mamy jakiś dyskomfort związany właśnie ze zdawaniem egzaminów, z zaliczaniem przedmiotów, czy to po nas tak po prostu spływa. I ewentualnie, jeżeli się stresujemy, jak sobie z tym stresem radzimy, albo jak staramy się radzić, także to będą nasze takie luźne uwagi dotyczące tego, co będzie nas czekało tak naprawdę przez najbliższe kilka tygodni. No i poza tym będą oczywiście wiadomości, kartka z kalendarza, kurier kulturalny i dyskusja o płycie tygodnia, czyli to będzie już za chwilkę, a teraz posłuchamy sobie kolejnego utworu, który nas zaraz zapuści Miki Krzychowicz.
3: Skrrt? Yeah. Whoa.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu Mufasa z płyty For the Better Future od Sneaky Jesus, czyli była to nasza obecna płyta tygodnia. Jak zwykle bardzo, bardzo przemyślana i dowieziona, moim zdaniem, przez Inę. Jak wam się podobała?
1: Dlaczego? Dlaczego jak zwykle przemyślana i dowieziona?
0: No bo w ostatnim czasie takich płyt było dosyć sporo. Tak mi się wydaje. I jednak każda kolejna płyta po prostu trzyma poziom. Nie ma tego spadku, nie ma tendencji spadkowych, bo każda brzmi po prostu genialnie. Ale nie wiem, mi się... Kurczę, zastanawiam się, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że mamy podobny gust muzyczny. Chociaż no. Ja też powiem tak od siebie, trochę niezwiązanego z tą płytą tygodnia, że ja bardzo
1: jeśli
0: chętnie
1: słuchasz
0: bym...
1: tego Ina, to może się, wiesz, jakby teraz...
0: Ja bardzo chętnie bym posłuchał...
1: Na randkę?
0: Solu. Solu.
1: Co?
0: Solu.
1: Solu?
0: Solu.
1: Solu.
0: Coś solowego bym sobie posłuchał jako płyty tygodnia. I myślę, że temat randek będzie do poruszenia trochę później. Jak wam się podobało? Bo nawet jeżeli nie przesłuchaliście całej tej płyty, to każdy z tych kawałków brzmiał mniej więcej podobnie, więc to była taka jazzowa opowieść, która brzmiała jednolicie i nie było
1: żadnych
0: zaskoczeń.
1: Ja nie słuchałem i muszę powiedzieć, że bardzo lubię zespół Sneaky Jesus i oni kiedyś wydali taką epkę bodajże Żul w swetrze, coś takiego. I oni mieli zawsze takie dosyć mroczne, dosyć szalone, tam jest zawsze taki dziwnie szybki saksofon. Tutaj jest to trochę jakby taki japoński jakiś taki vibe, trochę takiego smooth jazzu, takiego, że tam wiesz, Masayoshi Takanoka tam wiesz, gra na tej surfującej po prostu gitarze, która dosłownie jest deską do surfingu. I taki trochę ma vibe, no, taki jakby oni sobie tam wyszli z tego Wrocławia i pojechali właśnie nad Morze Śródziemne.
0: W sumie, czy można to określić właśnie takim klimatem muzyki śródziemnomorskiej?
1: No nie, ale tak mi to po prostu się przyszło, to takie skojarzenie, taki wiesz, taka metafora.
0: Ale na przykład wiesz, jak... widziałem kilka razy grające zespoły jazzowe właśnie gdzieś tam na jakichś scenach w restauracjach na przykład albo w różnych miejscach takich bardziej dostojnych typu jakieś sceny i faktycznie koncerty jak na przykład w Jazzmin. Mhm. To dosłownie w ten sam sposób masuje uszy. Moim zdaniem Sneaky Jesus nie zawiodło.
2: Ja powiem od siebie, że też uważam, że bardzo dobra płyta. W sumie ja z kolei myślę, że jedna z lepszych z ostatniego czasu akurat.
1: Ja też tak uważam. Ale nie słuchałem płyty.
2: No nie, ale ja słuchałem tego kawałka jednego, jak na razie, więc...
1: To się zgadzamy.
2: W sumie zgodzę się z tym, że taki japoński jazz w tym mocno czuję.
1: To nie taki wesoły.
2: No, taki tak. Trochę... Właśnie trochę odmiana od takiego bardziej mrocznego, awangardowego, którego no, chyba mamy więcej na tej alternatywnej scenie naszej.
1: No, Polska ogólnie ma taki, co nie? Taki, że tam wszyscy składają tribut cały czas do komedy, co nie? Który był po prostu no, świetny, ale no, był smutasem po prostu jakich mało.
0: Słuchajcie, a do czego... najlepiej by wam się słuchało Sneaky Jesus, właśnie najnowszego wydawnictwa.
1: Ja myślę, że no, pociągnę dalej, no do leżenia na plaży.
2: Nie wiem w sumie, czy do leżenia na plaży.
0: Jeżeli chodzi o to leżenie na plaży, to ja się też tak zastanawiam, bo to jest trochę zbyt energiczne, mi się wydaje. Bo ja mam takie przekonanie, że jak leżysz na plaży, to wchodzisz w taki melancholijny vibe i po prostu potrzebujesz, żeby coś tak, wiesz, rozluźniło, a to cię tak pobudza, nie?
1: Jak leżysz na plaży, to jesteś w melancholijnym vibe'ie?
0: W sensie, kurczę, nie wiem, czy użyłem dobrego określenia, ale chodzi mi taki, wiesz, spokojny,
1: No to
0: stonowany.
1: To raczej spokojny, nie?
0: Być może.
1: Bo ja ten melancholijny mam vibe, jak leżę w domu. W domu zazwyczaj mam melancholijny vibe. Na zewnątrz to rzadko się zdarza. O właśnie, to jest idealne do siedzenia w domu, bo w domu czasami łapię taki właśnie pomieszczenie, taka melancholia.
2: No to prawda, ja akurat chyba bardziej to widzę jako muzykę do pomieszczenia niż na zewnątrz, ale kurczę, nie wiem nawet w jakiej sytuacji.
0: I wiesz, że to jest odpowiedź na pytanie, które ci zadałem, bo w zasadzie to pokazuje i do tego trochę piłem, że to może być muzyka, która pasuje do każdej sytuacji. Czy obalicie moją hipotezę?
1: Ja nie, obalę, no to jest każdej, za ogólna.
2: Do każdej nie.
0: Okej, okay, dobra. Czyli stawiamy taką tezę, że nie wszędzie pasuje, ale w bardzo wielu miejscach tak.
1: Tak.
2: No, ale muzyka, która jest dobra faktycznie i ciekawa, zwykle nie pasuje do wszystkich miejsc, wszystkich sytuacji.
0: To też prawda. Ja sobie
1: czyli teraz
0: nie wyobrażam słuchania jazzu podczas jakiejś kłótni.
1: Bo no, to zupełnie idealne nie pasuje. To było.
2: Nie, no. No nie, ja się zgadzam akurat, że jazz podczas kłótni może być spoko.
1: Ja na przykład nie wyobrażam sobie Aphex Twina słuchać podczas, na przykład, nie wiem, jakichś romantycznych rzeczy albo seksu.
0: Jazz. Nigdy nie próbowałem. Więc wszystko przed nami. Tak naprawdę jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że ta płytka trochę mi się kojarzyła z tym, co mieliśmy okazję słuchać jakiś rok albo dwa temu. Był taki zespół jak Robota Robota i ich płyta Industry Standard. Właśnie też Jazz Brutalist. To brzmiało tak bardzo podobnie, ale też fajnie to płynęło. Takie lo-fi jazz. To było coś bardzo przyjemnego, także polecamy wam zapoznać się z naszą aktualną płytą tygodnia, no i zaraz słyszymy się na Kurierze Kulturalnym.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro w Adzie Puławskiej czeka na nas wydarzenie pod tytułem House in Warsaw, organizowane przez kolektyw Constant East. I zagrają tam dla was zespoły Steroid, Siakhal, DHK, Grotto oraz nasz ulubiony rodzimy Syfon. Będzie to międzynarodowa mieszanka różnych klimatów spod znaku muzyki punk. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18, natomiast taks wynosi 50 polskich złotych. Za to dla osób szukających odrobiny luzu w ten długi weekend, Bar Salto na Sadach Żoliborskich zaprasza na zajęcia z jogi na świeżym powietrzu. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 10, a udział jest zupełnie bezpłatny, więc potrzebujecie tylko wygodniego ubrania, maty i dobrego humoru. A w dniach 8-14 czerwca czeka na was festiwal Ephemera, czyli jak pisze organizator, multidyscyplinarne obchody przesilenia letniego. W ciągu najbliższego tygodnia odbywać się będą koncerty, wernisaże i inscenizacje oraz pokazy filmów. Festiwal zakończy się wydarzeniem w klubie Oczki. Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie Ephemera Festival w mediach społecznościowych, a kurier przygotował Olek Scholl.

0: I guess you moved on really easily.
1: Dzisiejsze wiadomości studenckie będą o kwiecistych przystankach w Warszawie, obchody święta Warszawy i o tym, że Warszawa kibicuje. A wiadomości przedstawi Oskar.
2: Choć kalendarzowe lato dopiero się zbliża, w Warszawie już widać jego pierwsze oznaki. Zarząd oczyszczania miasta udekorował 8 pętli autobusowych i tramwajowych barwnymi kompozycjami. Dzięki sezonowym aranżacjom przystanki zamieniły się w kolorowe, estetyczne przestrzenie. Od niedawna pasażerowie komunikacji miejskiej mogą podziwiać kwiaty m.in. na Nowym Bemowie, na pętli autobusowej Żelań FSO oraz Rondzie Wiatraczna. Wśród kwiatów, które przez całe lato będą ozdabiać przystanki, znalazły się klasyczne i sprawdzone w miejskich warunkach różowe i czerwone pelargonie zestawione z giaurami. Plac Zamkowy zmienił się wczoraj w miejsce pełne muzyki i dobrej energii. Ze sceny rozbrzmiewały przedwojenne szlagiery do tańca, a wieczorem wyświetlane zostaną filmy. Obchody przeniosły mieszkańców w klimat dawnej stolicy. Święto Warszawy rozpoczął zespół Nicponie, który połączył warszawskie szlagiery z energią podwórkowych kapel i atmosferą dawnych potańcówek. W sobotę 6 czerwca od strony Alei Jerozolimskiej będzie można obejrzeć mecz finałowy kobiecego tenisa w turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, obwołana przez światowe media sensacją tegorocznej edycji turnieju, zmierzy się z Mirą Andrijewą, rosyjską tenisistką, która zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Start wspólnego kibicowania już od 14, godzinę przed rozpoczęciem wspólnego kibicowania. A wiadomości przygotowałem ja, czyli Oskar Pietrusiński.

0: Milano.
1: No, dosyć tanecinem się dzięki tobie zrobiło, Miki, bo to była Rakata i Arka na naszej antenie, a już teraz...
2: Nawet na odwrót. Przepraszam.
1: Rakata to jest tytuł?
2: Tak.
1: No tak, Rakata i Arka.
2: Tak, no właśnie.
1: Nieważne.
2: No.
1: Bartek tutaj woła o odsłuch, a my przechodzimy do naszej dyskusji. A Bartek potrzebuje dobrze siebie słyszeć, żeby się nie stresować, prawda? Więc właśnie to jest właściwie nawiązanie do naszej dzisiejszej dyskusji, która będzie dotyczyła stresu. I to myślę, że przejdziemy przez stres w każdej postaci, ale głównie będziemy rozmawiali o tym, czy warto się stresować ze względu na egzaminy, sesje, / matury, zaliczenia, kartkówki, whatever. Jakby będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy jakiegokolwiek zdawania, czegokolwiek. Bo tak sobie myślałem, że jesteśmy...
2: Moim zdaniem warto.
1: Okej, okay. Ale ogólnie powiem tak, jeszcze dokończę swoją myśl, że de facto właśnie dlatego większości z nas nie ma. Bo zaczęła się sesja, jednak ludzie cisną. Także mam nadzieję,
2: cichną
1: że...
2: też.
1: Tak, to prawda. Tak w ogóle zastanawiam się, czy warto się stresować tą, wiesz, sesją. Bo tutaj Miki już powiedział, że stres jest potrzebny i ja się z tym zgodzę. Miki, jak
3: ale
1: to
3: obronisz? Ale też w sumie to, że... No właśnie nie uważam, że jakiś poziom stresu jest git, ale sam egzamin jest stresem. Więc na przykład jakbym zaraz zdawał sesję, a już nie zdaję, bo już mam przerwę w studiach, to bym też po prostu poszedł do domu i się nie stresował tym, że jak mnie Oskar wyciągnie na piwo po aktach, to jutro nie będę mógł zapamiętać, ile to jest 2 plus 2, coś takiego.
1: W sensie mi się wydaje tak, bo bardzo często popełniamy błąd, który polega na tym, że w momencie, kiedy się uczymy, tak się fiksujemy na nauce, że myślimy, że już na nic innego nie będziemy mieli czasu. Ja w tą pułapkę sam wpadam, dlatego o tym mówię, bo mam takie poczucie, że każda sekunda, która jest poświęcona na coś innego niż naukę, to jest właśnie sekunda stracona, jakoś przeznaczona nie w taki sposób, jak powinienem ją przeznaczyć, nie? Mieliście coś takiego kiedyś?
4: Tak. Tak, to są takie tak zwane wyrzuty sumienia.
1: Tak, no.
3: Ale to też jest najgorsze, jak się uczysz na ostatnią chwilę, bo właśnie wtedy no masz te wyrzuty sumienia i one są wtedy w sumie prawdziwe, no i jakby tyrasz się bardziej, no bo jakby co, jak się nie nauczysz teraz, no to nie uczysz się przez pół roku.
1: No to prawda, ale czasami ze swojego doświadczenia i z doświadczenia swoich kolegów niestety wiem, że zdarza się, że ludzie, którzy zaczynają się uczyć na chwilę przed egzaminem, zdają ten egzamin lepiej niż te osoby, które się przygotowały, bo de facto na przykład okazuje się, że cały materiał, który został podany na przykład w tezach egzaminacyjnych przez prowadzącego, praktycznie w ogóle nie pokrywa się z tym, co jest na egzaminie. I w momencie, kiedy ktoś wrzuci dany zakres egzaminacyjny w czat, to czat ci to zrobi lepiej niż to, co ty wyczytałeś w książkach i poświęciłeś na to x godzin. Jakby taka jest moja opinia na ten
3: ale
1: temat.
3: Teraz, czy lepiej zdać egzamin lepiej i gorzej się czuć, niż lepiej się czuć i gorzej go zdać? Bo jeżeli uczysz się na ostatnią chwilę, to na pewno to nie jest przyjemne. To jest konieczne.
4: To jest dobre, filozoficzne pytanie.
1: Nie, ale ja się... Dobra, mów Bartek, sorry. No zacząłeś.
4: No to tak tylko tak inside'ową mogę powiedzieć, że to jest dobre na tyle filozoficzne pytanie, że odpowiedzi nie będzie nigdy, ponieważ no tutaj w tej metodzie, w tym szaleństwie nie ma metody. W sensie, że jak się nie będziesz uczył, no to raz ci się może udać, że będziesz miał pozytywne wyniki, ale to na dłuższą metę chyba nie będzie działać. W sensie, no po prostu no, może być taki zbieg okoliczności i szczęście. Natomiast też jakby z mojego doświadczenia przeżyłem coś takiego, że raz się, no parę razy się zdarzyło tak bardzo uczyć, że się nie przespało, nie spało się do czwartej czy do piątej nad ranem. I wtedy faktycznie można było mieć gorsze wyniki, ponieważ niewyspany człowiek, który wstaje do egzaminu, ma upośledzone myślenie. To też jest taki fakt. Tak.
1: Ale ty mówisz o takiej sytuacji,
3: dlatego
1: kiedy...
3: Oskar zawsze jest niewyspany. Przepraszam.
1: Tak może być, ale to jeszcze cofając się do pytania Bartka, czy...
3: Nie wiem, czemu to powiedziałem.
1: Spoko, jakby nic się nie stało. Słuchaj, elementy kabaretu też są potrzebne. I disów też, bo właśnie teraz słuchacie roast na Oskara Pietrysińskiego. Dobra, wracając do... Wracając do meritum mojego pytania. Często ci się zdarzało uczyć na dzień przed egzaminem, Bartek?
4: Myślę, że non-stop. Znaczy myślę, że tutaj akurat jest reguła, no bo to jest takie odświeżenie. Może nie nauka, taka stricte, ale właśnie odświeżenie sobie materiału. W zależności od tego, czy się chodziło na wykłady i ćwiczenia, czy się coś pamiętało, takie najważniejsze kwestie. Czasami wykładowca potrafi podkreślić, co, jaka tematyka może być na tym egzaminie, to wtedy łatwiej było sobie coś odświeżyć. Natomiast no, nie uczestniczając w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach przez cały rok, no to trudno. Jeszcze w moich czasach to jeszcze takie ChatGPT nie było aż tyle popularny, żeby się z niego korzystało, więc może teraz troszeczkę łatwiej podsumować materiał z wykładów na przykład. No natomiast co chciałem powiedzieć, nie pamiętam co chciałem powiedzieć, natomiast...
3: Czy kiedyś nie trzeba było być tym, mądrym? Nie na odwrót, teraz nie trzeba.
1: No, w sensie, bo mówiłeś o tym, że przekręcam, za czasów, kiedy ty studiowałeś, ChatGPT nie był jeszcze aż tak bardzo rozwinięty, jak jest teraz, i wtedy ci się urwało.
4: Bo on pomaga. Więc... Pomaga naprawdę, ułatwia. Mhm. I jeżeli jest dobry nauczyciel akademicki, to też potrafi nakierować studentów, że jest duża moc w tym czacie, że on potrafi facilitować uczenie się, że potrafi ten sam czat, jakieś komentarze dodawać do tych rzeczy, które tak są, które są czasami tak surowo czasami przedstawione, a czat potrafi taką fajną otoczkę opowieści dodać ci na przykład do jakichś równań matematycznych.
1: W sensie to prawda i ja tak już, jak jesteśmy przy temacie sztucznej inteligencji, to ja sobie teraz tak myślę, że w zasadzie sztuczna inteligencja, ci asystenci AI, te czaty są w stanie naprawdę odciążyć głowę studenta albo osoby uczącej się po prostu, bo to bardzo, bardzo skraca pracę. I to nie chodzi o to, że człowiek po prostu
3: to
1: totalnie...
3: To po co chodzisz na studia?
1: W sensie, dokończę, bo zmierzam do tego, że to nie chodzi o to, że człowiek się nie uczy i polega w 100% na czacie, ale wyobraź sobie, że masz materiał, który ma 400 stron i każdy wyobraża sobie i mniej więcej wie, jak wygląda sesja egzaminacyjna, i to jest egzamin za egzaminem, każdego dnia po kolei najczęściej, i czasami zwyczajnie człowiek nie ma czasu tego przeczytać i nawet nie ma siły, bo wcześniej są te zaliczenia na ocenę, które też moim zdaniem się wliczają w tą sesję, no już umówmy się. Człowiek idzie na studia albo do pracy, wraca do domu, zostaje mu 6 godzin do północy i następnego dnia musi wstać rano o 6 i znowu iść na egzamin, nie? Więc nie ma na to czasu po prostu. A czat, jeżeli się wrzuci w niego i da mu się odpowiednią komendę,
4: czat nie musi
1: bardzo,
4: spać.
1: Bardzo skraca pracę. Do tego zmierzałem, że to nie chodzi o to, że po prostu bezmyślnie wszystko czerpiesz z tej sztucznej inteligencji, tylko po prostu wyciągasz to, co jest ci naprawdę potrzebne, i to naprawdę łatwe prace. Zgadzasz się z tym, Miki?
3: Nie, bo ja korzystałem oczywiście trochę podczas nauki do sesji z czata, rozciągnąłem sobie to na kilka miesięcy i zauważyłem, że jak już zdałem sesję, to więcej zapamiętałem z tych rzeczy, w których nie używałem czata, czyli samemu sobie szukałem. I w szukaniu też jest jakby pewna forma nauki, że musisz samemu zweryfikować, to się przyda, czy to jest w ogóle, musisz wejść na te strony, to jest dłuższe, to jest mniej przyjemne, to jest mniej fajne, to jest, ale czasem trzeba, bo przecież jesteś studentem i jesz na piwo potem i możesz jakby, wiesz, jakby i co? No i to nie ma znaczenia, że idziesz na piwo potem.
4: Właśnie a propos, przypomniałam mi się, tak jeśli mogę tobie wejść w słowo, Mikołaju, a propos piwa bezalkoholowego. Właśnie żałuję, że ja nie świętowałem po egzaminach. Po zdanych egzaminach, kiedy jest ta dopamina i ulga, kiedy się coś zdało, to ja tak bardzo nie świętowałem, nie szedłem na to piwo bezalkoholowe, żeby, no bo trzeba świętować sukcesy.
1: Tak,
4: no.
1: tak. I to jest też właśnie ta kwestia, o której w zasadzie zapomniałem lekko w tym momencie, bo się tak wkręciliśmy w to, czy używanie sztucznej inteligencji w dobie właśnie tego, jak się rozwija, jest bardziej stresujące, bardziej generuje stres, czy z nas to zdejmuje, ale ważne jest to, żeby po zdanych egzaminach właśnie mieć czas na to, żeby ten stres wyregulować i żeby po prostu sobie dać.
3: No oczywiście.
1: Zrobić to, na co masz ochotę i po prostu
3: wakacje sobie dać.
1: Odczuć właśnie to, że tego stresu już nie ma. Albo pozwolić sobie na to, żeby nie stresowało cię.
3: To oczywiście.
1: Wiesz, zdawanie egzaminów, tylko co innego, żeby cię zestresowało.
3: Żeby się nie wypalić, no bo jak tak będziesz jechał długo, jak ci wejdzie w nawyk taki właśnie, taki styl.
1: Stres chroniczny.
3: To Jezus, to ja.
1: No i w pewnym momencie ja się chyba na to kiedyś nawet złapałem, że wiesz, tak się stresowałem egzaminami, że potem miałem przez kilka dni po sesji chyba zimowej swojej pierwszej na studiach coś takiego, że sesja się skończyła, a ja codziennie rano się budziłem zestresowany, bo ten stres już mi wszedł w nawyk, nie? I musiałem sobie uświadomić, Oskar, to już jest po wszystkim, poprawki są dopiero za 2 tygodnie, spokojnie. Więc trzeba mądrze do tego podchodzić i nawet jeżeli wiemy, że te poprawki się zbliżają, no to poprawki nie uciekną, poprawki będą, ale w momencie, kiedy zdamy ten egzamin, to już wiemy, że nic nie zmienimy, więc po co się stresować na zaś. I ja wiem, że jeżeli moja mama mnie teraz słucha,
3: ale
1: to...
3: to nie jest takie łatwe, że sobie powiesz, o, weź się, zamknij tam, weź, morda, idziemy spać, nie stresuj tak do siebie, co nie? Znaczy, no wiem, ja tylko mówię, jestem niemiły dla siebie. Ale ja mogę powiedzieć moje sposoby, jakie są one na tak zwane nie rozszczepienie się, bo to jeszcze nie jestem w trakcie jeszcze jak to się robi, ale na po prostu na rozrywkę, o, żeby się rozerwać dosłownie, żeby z tego skupienia, tego stresu, bo stres to jest dosłownie skupienie, że jesteś skupiony na zewnątrz. Dlatego stres to nie jest jakby jedna rzecz, tylko to jest po prostu fakt, że jesteś bardziej na zewnątrz, twoja uwaga. I żeby się rozerwać, ja robię tak, że nie to, że nie robię nic, bo ja na przykład nie umiem robić nic, ale że kąpiel, jakieś tłuste jedzenie, jakiś film, dowolna kolejność. I co jeszcze? A i piwo. Piwo to jest najlepsze.
1: Na odstresowanie.
4: To jakby tak wszystko połączyć, siedzisz sobie w gorącej wannie, masz tłuste jedzenie na stoliku obok.
1: Czekaj, Miki, bo ja się...
4: Telewizor w łazience.
1: Trochę zgubiłem. Ty mówiłeś o tym, co zrobić przed czynnością stresującą, czy już jak ją skończysz?
3: Nie, no po.
1: Okej. Okay.
3: No po co się nie stresować?
1: Dobra, ja...
3: Jak stres jest potrzebny.
1: Skoro już rzuciłeś wcześniej temat... Mam nadzieję, że nas nie zdejmą za to, albo że nie dostanę za chwilę opierdzielu od Natalki, ale słyszałem, że podobno w momencie, kiedy jesteś bardzo pospinany, to napięcie najłatwiej właśnie rozładować aktywnością seksualną. Właśnie o to mi chodziło.
3: O Jezu, Natalka nas zdejmie.
1: Nie no, chodzi mi o to, że
3: masturbacja.
1: Wiesz, nie wiem, czy nas rektor nie słucha, nie, bo... Jednak jesteśmy...
3: No tak, który się nigdy nie masturbował. Nie uprawiał seksu. Ale nie polecam robić tego i słuchając Aphex Twina, bo to nie jest... No chyba, że ten ambientowy album, ale co? Reszta...
1: Ale skoro jesteśmy przy stresie...
3: Aphex Twina to nie jest fajna rzecz.
1: Czy to cię wtedy bardziej stresuje?
3: Po prostu to bardzo nie pasuje, to jest dosłownie... O. Czekaj, mówimy teraz o muzyce Aphex Twina do seksu, czy...
1: No, czy to jest... odpowiednia mieszanka i czy to nie będzie generowało tego stresu, skoro jesteśmy już w temacie stresu, żeby się
3: nie,
1: trzymać.
3: Nie, dosłownie muzyka infekcyjna to jest stres. To jest taki neurotyczny impuls, który jest pod czołem i on to zmaterializował. I to jest super, ale nie jak się tam chcesz, żeby ci było... No bo żeby to było fajna ta czynność, no to musisz być rozluźniony, nie możesz jakby robić sobie, no chyba, że masz jakiś king swój, ale to, ale taki...
1: Ja rozumiem, o co chodzi, kontrolować. Bo jednak seks jest taką czynnością, która z założenia ma nas odstresować.
3: Żeby był dobry, to musi być musisz, jakby faceci to chyba tak muszą, że po prostu, bo wiadomo, jesteśmy tu facetami, to trzeba po prostu tam wziąć takie... W sensie taki po prostu głęboki oddech, to się mówi, prawda? Czyli po prostu nie chodzi o to, że wtedy już się zaczął seks, tylko nie, to jest przed.
1: Okej, nie, no bo...
3: Czekaj, o czym my gadaliśmy?
1: To prawda, no o sposobach radzenia sobie ze stresem. I w zasadzie, bo teraz właściwie też chciałbym się przed sobą wytłumaczyć i przed naszymi słuchaczami, że w zasadzie miałem takie, zaczęliśmy gadać o aktywności seksualnej, ale w zasadzie to jest biologia i to jest chyba jeden z najprostszych sposobów rozładowania stresu u ssaków. Tak na warstwie animalnej człowieka.
3: I śmianie też jest zajebiste.
1: Te instynkty tak działają,
4: tak a propos właśnie,
1: żeby to naukowo podeprzeć.
4: Może seks, tutaj może tak naukowo-sportowo podejdę do tematu, że seks tak naprawdę może za bardzo rozluźnić przed taką sesją, czy przed egzaminem. To jest podejście typowo sportowe, tak samo sportowiec, który...
3: Co znaczy za bardzo? Że co, że pójdziesz tam i będziesz miał takie...
4: Cristiano Ronaldo uprawia seks przed jakimś wielkim mundialem? Nie, on ma fokus totalnie, jest przygotowany.
3: A ja myślę, że tak, że on dosłownie, że on tam, akurat Cristiano Ronaldo, to
1: nie,
3: tak.
1: Nie, dobra, akurat...
3: To jak to, ale Cristiano Ronaldo mógłby...
1: Wiesz co, bo jeżeli... Dobra, moglibyśmy zrobić w ogóle osobną dyskusję na ten temat, tego, czy aktywności seksualne jako, wiesz... Poważny temat dyskusji, niekontrowersyjny, chociaż wiem, że każdy, jak usłyszy słowo seks, będzie mówił, że kontrowersja, ale można by zrobić.
3: Nie, nikt.
1: Jak jest
3: żyjemy w Europie. Jakby.
1: Jak jest wpływ, wiesz, pozytywne i negatywne skutki stosunku na człowieka. Jakby to jest bardzo ciekawe też moim zdaniem i naprawdę moglibyśmy się...
3: Wymień jeden minus.
1: Jakby. Jeden minus?
3: No. Tak teraz.
1: Możesz wpaść... Po prostu w seksoholizm, w chroniczne uzależnienie od uprawiania seksu.
3: Mhm. Tak. No dobra. No. Coś jeszcze?
1: No nic jeszcze, bo nawet nie wyjdziesz z tego łóżka.
3: No ale dobra, ale od wszystkiego możesz wpaść w chroniczne uzależnienie.
1: No to
3: od
1: prawda, to
3: też.
1: Prawda, to prawda. Jest godzina 19:30 w zasadzie. To jest taka...
3: Od nauki do seksu. Gdzieś w Wenecji na gondoli.
1: To jest dosłownie taka nauka, taka godzina, o której ludzie przestają się uczyć. I zaczyna się czas, w którym się można zrelaksować. Także w tym momencie...
3: Zapraszamy do seksu.
1: Wszyscy, którzy mają się zrelaksować, pewnie zaczynają się relaksować. Także życzymy wam udanego relaksu bez podtekstów. Słyszymy się na kartce z kalendarza. Do zobaczenia.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 5 czerwca 2026. Imieniny obchodzą Bonifacy, Ferdynand, Jakub, Igor, Waleria i Gendaliusz. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia.
2: W 2007 roku Paul McCartney wydał swój 21 solowy album pod tytułem Memory Almost Full. Płyta została wydana pod szyldem nowej wytwórni Hear Music, należącej do koncernu Starbucks Coffee. Chociaż nie jest to najpopularniejszy album tego muzyka, zaraz po premierze zdecydowanie musiało być o nim głośno. Był rzekomo odtwarzany na pętli w ponad 10 tysiącach kawiarni Starbucks znajdujących się aż w 29 krajach.
1: Równo 23 lata temu lokalne władze nadawcze Yorkshire prowadziły śledztwo w sprawie mężczyzny, który założył własną piracką stację radiową. Okazało się, że mężczyzna był 60-letnim Ricky Rock, który postawił w swoim ogródku 10-metrowy maszt radiowy, aby puszczać z niego piosenki Elvisa Presleya, Beach Boysów i Beatlesów. Ricky przyznał, że jego stacja miała być opozycyjną do pozbawionych talentów baseballów i muzyki tanecznej zatrubujących lokalne stacje radiowe.
2: A 5 czerwca 1964 roku ukazał się singiel Lisa Jane autorstwa zespołu Davy Jones with the King Bees. Utwór ten jest o tyle znaczący, że jest to pierwsza wydana jako singiel piosenka autorstwa Davida Bowiego. Niestety pomimo dobrego odbioru w radiu oraz aktywnej promocji w telewizji, singiel sprzedał się na tyle słabo, że zespół został porzucony przez wytwórnię Vocalion Pop. Kto by się spodziewał, że tak zaczyna się kariera jednej z największych gwiazd popkultury.
1: A kartkę z kalendarza przygotował niezastąpiony Szymon Młonek.

0: takie przysłowie.
1: Witamy wszystkich słuchaczy naszego wydania aktywacji już po przerwie muzycznej. Właściwie niedawno była kartka z kalendarza, a teraz...
2: Czemu tak mówisz?
1: Część,
2: jakbyśmy w dupie, to
1: Słuchaj, bo zmierzam do tego, żeby to zapowiedzieć tak...
2: Czemu nie używasz nosa, jak mówisz?
1: Słuchaj, bo będziemy za chwilę rozgrywać...
2: No właśnie!
1: ...edycję limitowaną naszego programu Teleradio. I dlatego... Mówię tak. Dobra, nieważne. Dzisiejsze wydanie jest o tyle szczególne, że nie będziemy...
2: Nie wygenerowany przez czat.
1: Dokładnie
2: przez
1: tak.
2: Pana,
1: dokładnie
2: który
1: tak.
2: Pisze to panoramiczne jest 1000.
1: To jest wygenerowane przez firmę Copywriting
2: Technopol. Technopol.
1: Tak, Technopol jest nieoficjalnym sponsorem naszego wydania Teleradia, bo nie dostaliśmy za to kasy, ale robimy wam darmową reklamę, także docencie.
2: Technopol, jeżeli chcecie zainwestować tutaj w sponsoring.
1: Dokładnie, zapraszamy do kolaboracji Technopol, a teraz lecimy z treścią. A i jeszcze zobaczmy, kto jest z nami dzisiaj w studiu, jacy są uczestnicy. Ja nazywam się Sebastian Borówka. A ze mną
2: ja jestem cytrynowy Szweps.
3: Ja jestem... Czy...
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No?
3: Grzegorz.
1: Jaki Grzegorz?
3: Kowalski.
1: Okej. Szweps. Przepraszam, ale system... nam się zawiesił i muszę wszystko robić ręcznie. Czyli Grzegorz Kowalski.
2: To nie pierwszy raz.
1: Grzegorz Kowalski.
2: Musisz robić wszystko ręcznie.
1: Dobra. I teraz pan numer 3, który siedzi obok mnie.
4: Dzień dobry. Antonio Banderas.
2: Banderas.
1: Dzień dobry, panie Antonio. To tak, to lecimy... z pierwszym pytaniem dla pana cytrynowego Szwepsa. Nie wiem, dlaczego takie dziwne efekty mam nałożone na mikrofon.
2: Jakie dziwne?
1: Jestem bardzo zorientowany. Nieważne. Jak nazywa się do pana cytrynowego? Jak nazywa się popularny port w północnej Norwegii?
2: Tam była ta bitwa,
1: to
2: druga wojna światowa.
1: 6 liter.
2: Ja wiem, to jest Narvik.
1: I jest to poprawna odpowiedź, panie cytrynowe. Gratuluję zdobycia jednego punktu.
2: Tam była bitwa w drugiej wojnie światowej.
1: Dokładnie.
2: O stal!
4: Tak, w sensie tak. Alianci?
2: Nie. Naziści napadli na Norwegię, bo oni tam mieli ogromne złoża. Nie grać w Battlefielda, tam była misja taka. I oni po prostu, tam była strasznie dużo stali, no a wiadomo, jakby Kraftwerke, nieważne, maszyna wojenna musi działać na stal.
1: Tak jest. Teraz pytanie dla pana...
2: Grzegorza.
1: Uwaga. Hasło krzyżówki brzmi: nad nią warta. Nad nią warta. Chodzi tutaj o...
3: No właśnie.
2: Co się tak patrzysz?
1: Nie, dobra. Przepraszam, tutaj miałem...
4: Miejscowość, tak mi się wydaje.
1: Tak. Chodzi tutaj o miejscowość. Największą miejscowość... nad Wartą, najbardziej popularną.
3: Wrocław.
1: Niestety nie jest to poprawna odpowiedź, bo przez Wrocław przepływa Odra, ale...
3: No faktycznie. No to tak, głupia pomyłka.
1: Dam panu jeszcze jedną szansę. Panie Grzegorzu, jakie jest największe miasto, przez które przepływa
2: Warta? A jakie tam
1: Warta?
2: Jest odpowiedź? A Poznań?
1: Nie. No jest to Poznań, tylko że... Dobra.
2: Bo to pytanie jest takie dziwne.
1: Zejdziemy z anteny i wytłumaczę ci, co się wydarzyło podczas czytania tego pytania, bo doszło do pewnej zmiany.
3: No właśnie, ja tak pomyślałem, że tak, nad, tak, tak. To znaczy, że wyżej.
1: Inaczej, to może po prostu zadamy kolejne pytanie, żeby było uczciwie, okay. Bo
3: dobrze.
1: To jest format eksperymentalny w sumie, także tak.
2: To jest awangardowy format.
1: Hasło brzmi: miejsce odprawy w porcie lotniczym.
3: O Jezu. To problemy techniczne, przepraszamy.
2: Już idzie. Już zamówiliśmy technika.
1: Będzie to pytanie dla kolejnego gracza, dobra. A my do ciebie wrócimy.
3: Okej.
1: Okay. Tak mi się wydaje, chyba że już...
3: Chyba
1: udało się?
3: Dobrze.
1: Dobra, tak mi się to wydaje. W takim razie miejsce odprawy w porcie lotniczym. Tak brzmi hasło tego pytania.
3: Odprawy. Jezus Maria.
1: I to jest hasło, które rozpoczyna się na T i kończy na L.
3: Telemark. Mam na końcu języka.
4: W Linuxie jest często używane.
2: No bo ktoś korzysta z Linuxa.
3: T i L na końcu.
1: T jest pierwsze, a na końcu jest L. I dla podpowiedzi, jeżeli...
2: Płatniczy.
1: Tak, płatniczy.
3: A, terminal,
1: to...
3: Jezu.
1: Tak, i no, jest to tak. Poprawna odpowiedź, także możemy to zaliczyć.
0: I teraz... W zasadzie...
2: Przenieśliśmy się o 100 lat do tyłu.
0: Tak, tak. I teraz pytanie dla pana Antoniego. Czy Antonio?
4: Dzień dobry, może być Antonio.
0: Okej. Okay. To teraz pytanie będzie dosyć skomplikowane, ponieważ ogólnie sam bym nie znał odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tutaj mi system wygenerował, a tym systemem Miki Krzychowicz. Także uwaga. Wśród przypraw na 6 liter. Zaczyna się na W.
4: Jezu, to trudne. Na 6 liter. Wśród przypraw. Jakiego koloru jest ta przyprawa?
2: A, no już pamiętam.
0: Żółtego. Były takie opakowania niebieskie.
2: No to jest taki trochę miks przypraw. Mhm. Bo to jest trudne, bo to jest taka przyprawa, że to nie jest jakby, że to rośnie, tylko to jest takie, wiesz... To jest tak jak wiesz, że magii to jest lubczyk, to jest to coś jak, no dobra, no, ale to nie jest, to nie rośnie tam, wiesz,
0: no dodajesz to, dodaje się to do rosołu, ja tak. Pamiętam jak moja mama dodawała to do rosołu.
4: Powiedziałbym, że to jest curry, ale curry ma 5 liter.
0: Nie, ale curry być może jest częścią właśnie tego, tej przyprawy na W i kończącej
2: nie,
0: się
2: nie
0: na
2: jest,
0: A.
2: Nie, nie jest.
0: Nie?
2: Nie.
0: Ale zaczyna się na W, kończy na A, na 5 liter.
4: Powiedziałbym, że wawrzyn, ale nie. Ma 7 liter.
2: To nie jest przyprawa.
0: Powiem tak,
2: to jest kwiat.
0: Na trzecim miejscu znajduje się G.
4: Wawrzyn to jest liść laurowy też. I
2: właśnie... Aha, no może tak. Rzeczywiście.
0: Okej.
2: Okay. Ale to nie mówiłem, że to nie jest taka przyprawa, wiesz, że ona tam se rośnie i tam, wiesz.
0: To dyktuję teraz, jakie jest ułożenie liter. Mamy pierwszą literę W, potem mamy puste, kolejne jest G, puste, puste i A.
2: Dupa.
4: Wyg.
0: Mhm. Jesteś bardzo blisko. No już powiedziałeś pierwszą część.
4: Wygnina.
0: Nie
2: powiedział do pierwszej.
0: Ale
2: blisko, ale nie.
0: Było bardzo blisko.
2: Nie wpieprzaj.
0: Było bardzo blisko. Antonio. Weg.
4: Wege.
0: Ale jesteś już naprawdę zostało ci...
4: Vegeta!
0: No!
2: Vegeta!
0: Dobra, to było chyba za trudne, ale damy Antonio.
2: To było trudne, no ja się zacznę drugą nad tym myśliłem.
0: Tak. Ale damy Antonio.
4: Ale Vegeta to jest taki bardziej, można powiedzieć,
2: mix.
4: Taka bardziej na nazwa handlowa bym powiedział, że to jest...
2: No właśnie dlatego to jest dziwne, no.
0: Bo
2: dziwne pytanie.
0: Ogólnie w ogóle mi się wydaje...
2: Dawaj, teraz ja ci zadaję pytanie.
0: Vegeta to są rzeczy, które... Ogólnie, no są, to są przyprawy, które są zmielone, tak mi się wydaje.
2: To są konkretne przyprawy.
0: Okej. Okay.
2: Dobrze, Oskar.
0: Niech będzie Oskar, niech będzie.
2: Oskar, nie?
0: Tak. Prowadzący też bierze udział.
2: Zdradził Jezusa.
5: przedostaw 1, 2, 3, 4, 5, 6, piąta litera,
0: ja wiem,
5: to jest
0: był.
5: S.
0: Poczekaj, to był... Bo ja wiem, jaka jest odpowiedź, tylko się muszę zastanowić, bo to już... Wiesz, to już mi gdzieś tam...
5: Bartek, weź mu tam, zabierz
0: poczekaj,
5: komputer.
0: Poczekaj, to był... Kurczę.
5: Janusz, zaraz ci drive'a włączę.
0: Nie, ja sobie przypomnę. Poproszę
5: zaraz ci drive'a włączę.
0: Poproszę o chwilę cierpliwości.
5: Proszę.
0: Nie był na L.
5: Proszę nie sprawdzać.
0: Ale... Panie kolego, ja odsłaniam komputer. To nie był Łazarz, to był...
4: Patrzysz, ta podpowiedź od uczestnika drugiego, patrzysz przez drzwi i używasz też go.
5: No, jak jesteś, masz drzwi i chcesz zobaczyć, kto jest na korytarzu, to patrzysz przez...
0: Wizjer.
5: Dobra odpowiedź.
0: Dziękuję. Nie, no, chodzi... Kurczę, no nie przypomnę sobie.
4: Wizjer zdradził Jezusa.
5: Wizjer zdradził Jezusa.
0: Nie no, słuchajcie, nie przypomnę sobie.
5: Ten Żyd. No dobrze, to poprawna odpowiedź to zaczyna się na U, a kończy
0: kurde,
5: na
0: kurde, no
5: dash.
0: Wiadomo, dobra. Nie, to się już nie liczy w takim razie. Ale wiedziałem, że znam tą odpowiedź. Dobra, no. Niech stracę, straciłem ten punkt. A to było takie proste. Jako jedyny mam 0 punktów. Cóż.
5: Smutno.
0: To co, teraz pytanie dla pana cytrynowego Szwepsa, nie?
5: Tak.
0: Ulubiona wyzwolenica Nerona.
5: Co?
0: No tak.
5: Tak jest napisane?
0: Tak. Jest napisane ulubiona wyzwolenica Nerona. Na A i kończy się na E. Na 4 litery.
5: Ja.
0: Odwdzięczam
5: się. Wyzwolenica.
0: Tak.
5: No tak, bo to takie same pytanie. Atakaje? Nie wiem.
0: O. Byś bardzo, bardzo blisko.
5: Atakie. Nie. Atakaja. Atakaja. Tak? Takie imię?
0: Nie, to nie jest to imię.
5: Atakaje. Tak? To tutaj było najbliżej. Atakaje.
0: To nie jest imię Atakaje. To nie jest imię Atakaje. To jest imię na 4 litery. Przypominam.
5: Aha, na 4 litery, Kaja.
0: Nie, ale byłeś bardzo blisko, no.
5: Atak. Aktaje. Akta.
0: O!
5: Akte.
0: Akte. Dokładnie, to jest ta odpowiedź.
5: Akte.
0: Tak, to jest ta odpowiedź i ja nie wiem,
5: akte czy... Akte piątek.
0: Nie wiem, czy my ją zaliczymy, bo...
5: No jak nie?
0: No dobra, mi się nie udało, jestem po prostu... że mi się nie udało, jestem zawistny, to powiedziałem. 2 punkty dla pana cytrynowego. Jedziemy do pana Grzegorza?
5: Tak.
0: No dobra, może to nie będzie jakieś trudne pytanie, ale odpowiedź będzie nieoczywista. Jest to duży balkon na 5 liter.
5: Lama.
4: Taras.
0: No i to jest poprawna odpowiedź.
5: O, ja myślałem,
0: brawo, że
5: ja myślałem, że logia.
4: Ja też tak myślałem, powiem szczerze.
5: Logia.
3: Ale policzyłem, jest jedna litera więcej.
4: Chyba, że tak po polsku by się powiedziało, lodzia.
5: Lodzia. No, tak jak z rancha, lodzia.
0: Dobre. Drodzy Państwo, stolica Jordanii to do pana Antonio.
4: Kurka wodna. Ja tam dawno nie byłem, powiem szczerze, nie podróżowałem tam dawno, nie pamiętam.
0: Antonio, tylko we Włoszech?
4: Tylko tak, tylko południe Europy. Jakoś podpowiedź może małutka.
0: Rozpoczyna się na A, a kończy się na N.
5: To jest trudne.
0: Nie.
3: Ja chyba wiem, ale...
4: Antioch? Może... Nie, Antioch to jest nie, inne, nie, to jest nie, inne państwo.
3: Tam jest dużo ny.
0: Mhm.
3: Tak to pamiętam. Kurczę. Dużo N i dużo A.
4: Chyba będę musiał oddać to pytanie.
0: Czy ktoś chce wziąć to pytanie? Może no. Pan cytrynowy Szłeps?
3: Nie. Dziękuję.
0: Czy...
3: Ja myślę, pan... że to jest nie Antaja, tylko An... Kurde, nie wiem. Anna coś tam.
0: Grzegorz nie chce.
3: Annadam? Nie.
0: Ale dobra, to śpieszę tutaj z odpowiedzią, bo musimy... W zasadzie nie wiem, czy nie skończymy po tej rundzie, bo czasem tam nawet nas goni. I odpowiedź brzmi Amnan.
3: Amnan, no.
0: Amniam. I to było hasło tej krzyżówki.
3: Teraz pytanie dla ciebie.
0: Okej. Okay. Jasne, czyli mamy...
3: 4-4.
0: 0. W sensie... A to nie ma 0.
3: Mhm.
0: Czy było 1?
4: A, Vegeta, była 1.
0: A, no to tak. To tylko ja mam jako prowadzący 0, ale no, to może się zmienić za chwilę.
3: Okej, okay, dobra.
0: Panie cytrynowe, proszę czynić honory.
3: 3 kropeczki, tantala. I hasło jest na 4 litery.
0: Co?
3: 3 kropeczki, tantala.
0: Tantala?
3: Tantala. Tantala.
0: Tantala?
3: Na 4 litery, tak, Tantal. To jest taka postać. No dobra, powiem co z Biblii. Tantal. I on miał takie przygody. Można tak powiedzieć. W
0: Testamencie.
3: Tak.
4: Czyli chodzi o jego pierwsze imię, jak rozumiem, w tym pytaniu.
3: Nie. To nie chodzi o imię.
0: Ale to jest jakiś.
3: Tantal to imię.
0: Ale to jest tytuł?
4: Że tak. Przygody Tantala.
3: No nie. No dobra, zaraz się dowiecie, czemu ja nazwałem to przygody, ale chodzi o to, że hasło to 3 kropeczki Tantala.
4: Przepowiednie.
0: Na ile?
3: 4 litery. To jest taki też związek frazeologiczny. Coś jest bardzo, bardzo trudne. Jak coś jest takie bez sensu, jak coś jest koszmarem, jak coś jest terrorem. Ale to tyle z podpowiedzi. No chyba, że.
0: No, 4 litery.
3: Mhm.
0: Dobra. Ja poproszę o podpowiedź. Błagam.
3: No to jest... tak jak mówiłem... to czekaj, coś innego powiem. Czekaj, jakby cię to naprowadzić. No... Tak, 4 litery. I... Co już? Nie wiem, żartuję. Ogólnie to hasło to jest... To jest jakby związek frazeologiczny tego oznacza no właśnie horror albo jakąś tułaczkę, jakby coś strasznie trudnego, coś po prostu tortury wręcz. Tortury.
4: Hekatomba taka.
3: No ja nie wiem co to znaczy, ale
0: dobra,
3: tak.
0: Ja poddaję to pytanie. Przykro mi, nie znam odpowiedzi.
3: Męki Tantala. Jest taka przypowiednia.
0: Męki
3: Tantala, no.
0: Okej. Okay. Czyli teraz doszliśmy do momentu, kiedy faktycznie dzisiejsze wydanie Teleradia się kończy. Bardzo dziękujemy, że słuchaliście naszej arcy
3: dobrze
0: grzewającej do czerwoności.
3: Dobrze wysterowanej audycji dzisiaj.
0: Tak. Arcy ciekawej rozgrywki Teleradia. I dzisiejsze wydanie wygrali Cytrynowy Szłeps i Grzegorz ex aequo. Zdobyli obaj po 2 punkty, a Antonio zdobył 1. Natomiast ja jako prowadzący zdobyłem tylko...
3: Widzieliście jak się skończyła nam głośność?
0: Okrągłe 0. Widzieliście
3: jak tam się głośność skończyła?
0: Tak.
3: Fajne, co nie?
0: No.
4: Idealne przejście na piwo 0.
0: Słuchajcie.
4: Po audycji.
0: Słuchajcie, głośność się kończy w głośnikach, ale nie kończy się dobra zabawa, natomiast kończy się nasza audycja, bo niestety godzina 20 właśnie wybiła niecałą minutę temu i bardzo chcielibyśmy się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że spędziliście ten wieczór przynajmniej Znośnie. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, ze mną w studiu byli również Mikołaj Krzychowicz.
6: Dzięki, cześć.
0: Był z nami Olek Szal.
7: Dzięki, do usłyszenia.
0: Bartek Wawrzyniak.
8: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: I udanego, relaksującego weekendu. Pa, pa.

marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

long time.

0: Na radiowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Michał Lisiewicz przy mikrofonie. Pora rozpocząć audycje ukryte w radioaktywnym do północy. Czerwcowy, letni wieczór, bardzo ciepło i tak się zastanawiałem, jak spędzimy ten dzisiejszy 2 godziny z muzyką kończącą ten tydzień, weekend. Początek należy do zespołu Depeche Mode, When the Body Speaks, płyta Exciter. 20 lat minęło i zaplanowana też premiera specjalnego wydawnictwa z singlami z płyty Exciter zbiegła się w czasie z odejściem też Andy Fletchera, członka zespołu Depeche Mode. Tak od kilku audycji różne utwory się pojawiają tutaj w ukryte od Depeche Mode, natomiast płyta Exciter, choć jako całość nie należy do moich ulubionych i też nie jest najlepsza w dokonaniu zespołu, to kilka takich perełek z tamtego okresu bardzo lubię i When the Body Speaks było takim nagraniem, które pojawiło się w jednej z pierwszych audycji ukryte tutaj w Radiu Aktywnym. Albo to była pierwsza, albo druga audycja. Musiałbym sięgnąć gdzieś do swojego archiwum. Tej wersji nie było w takim odcieniu akustycznym. Właśnie na tym wydawnictwie dużo remiksów. No ale ten utwór nie jest zrobiony na szczęście w takim bardzo elektronicznym kształcie, tylko z taką subtelnością zachowaną, z oszczędnymi instrumentami i tym głosem, który przez ponad 6 minut gdzieś nam towarzyszy. Depeche Mode powróci dzisiaj jeszcze na koniec audycji. A nadrabiając zaległości płytowe z ostatnich miesięcy, chciałbym dzisiaj, aby w pierwszej i drugiej godzinie pojawił się nowy album od Kevina Morby. A zaczyna się takim specjalnym, krótkim utworem intro i potem otwierający też utwór.
1: Okay.

I tak się zaczyna nowa płyta od Kevina Morby. Intro i This is a Photograph. Tytułowy utwór z najnowszej płyty. Na razie, zanim więcej słów na temat albumu, to są takie momenty, kiedy przez lata Kevin Morby tutaj pojawił się z różnymi nagraniami, ale to też były i pojedyncze dobre utwory, i też fajne momenty na płytach. Ta najnowsza płyta jest taka bardzo spójna i z przyjemnością oddaje się słuchaniu jej od początku do końca, i dzisiaj właśnie taki większy zestaw tych utworów posłuchamy w tej pierwszej i drugiej godzinie. Trochę o życiu, trochę o śmierci. Ten najnowszy album. A pod numerem trzecim też jeden z też bardziej wciągających utworów.

Kevin Morby, A Random Act of Kindness, i cały czas płyta. This is a Photograph. To wszystko gdzieś ma swój początek w 2020 roku i taki trudny moment w życiu artysty, kiedy w rodzinnym domu zasłabł jego ojciec i zaczyna się ta historia tej płyty. Taki punkt zwrotny, myślę, że w życiu każdego człowieka może nastąpić. Kevin długo rozmyślał o tej sytuacji, kiedy jego ojciec został zabrany do szpitala, przeglądając zdjęcia w rodzinnym archiwum, gdzieś w albumach natrafiał na różne momenty, o których być może zapomniał, i też to był taki punkt zwrotny, refleksja do tego, aby różne momenty uchwycić gdzieś i też oddać pewien hołd różnym artystom, jak chociażby Jeff Buckley. I ta płyta tak właśnie powstaje. Bittersweet TN pod numerem 4.

można się zasłuchać, trochę zatracić w tych dźwiękach. Kevin Morby, gościnnie Erin Ree, Bittersweet TN. To powtarzający się Tennessee, ten taki słodko-gorzki smak przemijania o życiu, które przecież tyle trwało, a tak szybko się czasami kończy. Bardzo refleksyjny to jest album i gdzieś szukałem też takiej płyty w ostatnim czasie, nie słuchając zbyt wielu albumów w ostatnich miesiącach, więc ten Kevin Morby z najnowszym albumem gdzieś daleko stąd trafia do mnie, aczkolwiek wszystko na to wskazuje, że Kevin odwiedzi Polskę na Opole Songwriters Festival. Coś mi się takiego ostatnio pojawiło, wyświetliło gdzieś przy okazji. Bardzo fajna inicjatywa, raz miałem przyjemność być na tym festiwalu. Rzadko ostatnio słucham muzyki na żywo, ale może tej jesieni dla Kevina Morbiego uda się wybrać do Opola. Słuchamy cały czas tej nowej płyty Disappearing.

Kevin Morby, kolejno Disappearing oraz A Coat of Butterflies. Te dźwięki płynącej rzeki gdzieś pojawiają się dosyć często na tej płycie, bardzo refleksyjnej, tak jak już wspomniałem. Kevin Morby powróci w drugiej godzinie jeszcze z dalszymi swoimi przemyśleniami i tymi historiami, którymi się dzieli ze słuchaczami. Trochę zmienimy teraz muzyczny klimat. Jakiś czas nie było zespołu Fontaine's DC tutaj w Ukryte na początku roku. Zapowiadałem ten nowy

dużo dookoła nas się wydarzyło i gdzieś ta płyta schowała się. Nie było jej widać w moim otoczeniu. Big shot na początek.

Fontaines DC, Big Shots, Skinty Fia, to najnowsza płyta irlandzkiego zespołu, kiedyś taka koncertowa petarda, można powiedzieć, z czasów jeszcze off festiwalu sprzed kilku lat. Na tej płycie bardziej stonowane te dźwięki. Ale też taki czas kolejnych, myślę, refleksji zespołu, który pewną drogę już przeszedł, a też świat gdzieś stanął otworem. Irlandia, bardzo ważne miejsce, ale trzeba gdzieś wyjść dalej i też trochę ta płyta jest takim spojrzeniem dookoła. Zastanawiałem, które utwory powtórzyć. Jackie Down the Line w wersji singlowej sprzed kilku miesięcy był zapowiedzią, ale chciałbym, aby pojawił się ponownie i był też tak przekrojowo pokazał obraz dźwięki tej płyty.

Fontaines DC, Check It Down The Line. Za nami nowa płyta Fontaines DC, też taka próba spojrzenia na tożsamość zespołu z Irlandii, takie poszukiwanie też siebie w tym wszystkim. I to, co wspomniałem, że świat gdzieś się otwiera dla nich, kiedy zespół U2 w latach 80. Zupełnie inne czasy, ale też gdzieś na początku ta muzyka, taka bym powiedział trochę punkowa, może za dużo powiedziana, bo jednak to zespół, który zawsze stawiał na piękne piosenki, ale ten moment pierwszych trzech płyt, bardzo taki gdzieś osadzony w Irlandii. No a potem cała ta droga do Joshua Tree. Zobaczymy, jak będzie z zespołem Fontaines DC. Póki co na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania posłuchajmy dwóch utworów, Roman Holiday i niech będzie I Love You.

Zrobiłem trochę głośniej tutaj na odsłuchu Fontaine's DC, Roman Holiday i kończące tą pierwszą godzinę I Love You. Wyjątkowy utwór. Nagromadzenie tekstu w tym utworze jest tak duże. Dla wokalisty to też jest zawsze wyzwanie, aby to wszystko w punkt zaśpiewać. No i ta muzyka, która gdzieś wraz z wypowiadanymi słowami się rozkręca i prowadzi do takiej kulminacji. Płyta na pewno godna uwagi do posłuchania. Ja się do niej przekonuję z każdym kolejnym razem. 3,5 minuty już po godzinie 23. Pora, aby po dłuższej przerwie pojawił się tutaj pewien zespół, którego dawno nie było, a bardzo lubię.

Zespół Phoenix powraca z nowym utworem Alpha Zulu. Były takie płyty sprzed lat tego zespołu, które i tutaj zarówno w audycji gościły, jak i gdzieś w domowym zaciszu albo w drodze często słuchałem. Ostatnim czasem Tiama. Pewnie za jakiś czas poznamy więcej materiału z tego nowego wydawnictwa. Widziałem też jakieś zdjęcia zespołu z tras koncertowych gdzieś na festiwalach letnich, które po tej dwuletniej przerwie gdzieś podnoszą się z kolan. Więc na żywo też pewnie będzie można posłuchać tej muzyki. Zostaniemy trochę w innych klimatach na najbliższe kilkanaście minut. Purity Ring i mini album Graves przed nami.

Retiring Graves, sepki o takim samym tytule. Ten dream pop w wykonaniu Purity Ring trochę przeniósł mnie w inną rzeczywistość w ostatnich dniach muzycznie, poszukując takiej radości ze słuchania muzyki ponownej. Pierwsze takie kroki od dłuższego czasu w te rejony. Drugi utwór na tej mini płycie, mini albumie Never End jest takim jednym z najbardziej zapętlających się gdzieś w głowie po tych kilku przesłuchaniach.

Zapomniałem dodać, aby nie regulować odbiorników. Purity Ring Never End. Taka wariacja muzyczna przeplatana połamanymi dźwiękami i takim subtelnym, pięknym kobiecym głosem. Jeszcze dwa momenty kończące to mini wydawnictwo Soul Shy i Exalt.

Piękne zakończenie tej płyty Purity Ring Graves Exalt z tych połamanych dźwięków i elektronicznych wariacji. Na koniec taki oszczędny utwór z dźwiękami przyrody. Czasami tyle wystarczy, aby wyciszyć się i spojrzeć na wszystko gdzieś po horyzont. 23,5 minuty po godzinie 23. Sola Jesus przed nami ze swojej nowej płyty Archon.

Tak, zaczyna się nowa płyta Argon Zoli Jesus, utwór Lost. Takie etniczne wpływy, które gdzieś słyszalne są w tym utworze ze sprawą sampli słoweńskiego chóru. Płyta dopiero w większym wymiarze przede mną, premiera za jakiś czas, chociaż były sygnały, że miała się ukazać w maju. Póki co na razie są te single promujące to wydawnictwo i tak próbuję przygotować się do całej podróży z tym albumem. Początek jest znany. The Fall przed nami jeszcze jako drugi.

The Fall, drugi utwór na płycie, nowej płycie Zola Jesus. Poza takim wyjątkowym, mocnym głosem, ten muzyczny klimat mocno wciągający. Jestem ciekaw całej tej płyty, bo podoba mi się ta przestrzeń, która gdzieś jest też poszukiwana i daje taki wiatr w żagle, jak się tego słucha. Chociaż jeśli jeszcze płyta jest w jakimś tam stopniu nieodkryta, to pewnie jakieś momenty spokoju, wyciszenia na tym zburzonym oceanie mogą się pojawić. Wspomniałem, że początek jest znany, są jeszcze znane dwa inne utwory z tej nowej płyty i posłuchamy. Into the Wild oraz Desire. Zola, Jesus przed nami.

Wyjątkowy utwór Desire Sola Jesus i płyta Archon, a wcześniej jeszcze inne utwory zapowiadające tą najnowszą płytę i utwór Into the Wild za nami. Powracamy na płytę Kevina Morby. This is a photograph. To kontynuacja tam, gdzie zakończyliśmy w pierwszej godzinie.

0: Kevin Morby, Rock Bottom. I te przewijające się słowa przez większość utworu, wszyscy będą się z ciebie śmiać. Znowu lawina myśli w głowie Kevina z tych fotografii i wspomnień sprzed lat, inspiracji, bo to nie tylko też rodzinny dom, ale różne artystyczne postaci, które inspirowały Kevina. Każda historia komuś gdzieś poświęcona. Rock Bottom, taki utwór z pazurem, jak to się mówi. Ale słuchamy dalej. Teraz krótki wstęp Forever Inside a Picture, a potem Five Easy Pieces.
1: And here we live forever, inside a picture. If you look closely to the expression on both our faces, I'm telling you that I love you, you and only you.

Kevin Morby, Five Easy Pieces. Taki piękny fragment o zastanawianiu się, która droga z powrotem prowadzi do ciebie. A co jeszcze w tym pudełku ze zdjęciami Kevina Morby się znajduje? Popatrzmy na zakończenie i posłuchajmy przede wszystkim utworu Goodbye to Good Times.

z pewnością jeden z piękniejszych utworów na tej płycie Kevina Morby, Goodbye to Good Times. Kevin zwraca się tutaj w piosence do swojej mamy, tęsknię za dobrymi czasami, mamo, wspominając też fotografię, kiedy miała 19 lat, tańczyłaby do muzyki Tiny Turner. No i też ten końcowy fragment, słodko-gorzki, Bittersweet Tennessee, wewnątrz ringu bokserskiego czasu, gdzieś między dobrymi i tymi gorszymi momentami w życiu. Piękna płyta, do której jeszcze w dwóch niezagranych utworach powrócę na pewno. A na koniec równie piękny utwór sprzed 20 lat i obiecana płyta Exciter, z kolejny ukłon dla zespołu, dla Mendego Fletchera. Goodnight Lovers. Myślałem o wersji tej z tego wydawnictwa z singlami w trochę zremiksowanej wersji, ale ja wciąż jestem wierny tej oryginalnej wersji. To tyle. Dobranoc.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.

0: radiowy gołcik, którego zaprosiłem. Pewnie się zastanawiasz, Seba, czemu cię zaprosiłem, ale po prostu na Instagramie uprawiasz geese posting, czyli najlepszą formę instagramowej zabawy, i stwierdziłem, że będziesz idealnie pasował na dzisiejszą audycję.
1: No nie jestem anonimowym fanem geese, jak widać. Kurczę, tutaj wszyscy dookoła wiedzą, cholera jasna.
0: No, wydało się,
1: albo dobrze, albo dobrze właśnie, nawet bardzo.
0: Ja się trochę lepiej ukrywałem, aczkolwiek też tak połowicznie mi to wychodzi, szczerze mówiąc.
1: Ja tam sobie lubię zaripostować jakiegoś pościka albo jakiś live wydarzonko, więc tak.
0: No tak, to jest zawsze fantastyczne. Też dzisiaj zacząłem geese postować w ramach naszej audycji. Ja się trochę ukrywam, ale jak ktoś ze mną jeździ samochodem, to już geese słyszał. Niestety tak to jest, że te playlisty są bardzo pełne Camerona Wintera. Ale z nami jest też w studiu Jakub Wysocki, który nas realizuje.
2: Siema, siema, witam.
0: I Jakub Wysocki, który ma dzisiaj urodzinki. Wszystkiego najlepszego, Kuba, jeszcze raz. Wspaniałej kariery radiowej, dobrej zabawy przez co najmniej kolejny rok na kwiatowej audycji.
2: Tak jest. Urodziny po urodzinach dla naszych słuchaczy.
0: No jest to, myślę, że bardzo fajne, że nam się tak zbiegło akurat w ten sam dzień tygodnia i możemy sobie świętować właśnie na tej audycji. No właśnie, będziemy dzisiaj świętowali w rytmach geese. Czy te rytmy was porwą? Czy ta muzyka was przekona? Nie jestem pewien, mam nadzieję, że tak. Swoim entuzjazmem do zespołu geese postaram się was zarazić, a zaczniemy sobie od ich debiutanckiego albumu, który nazywał się Projector, i od utworu, który z tego albumu wybrałem. Ten utwór nazywa się Low Era.

0: To był utwór, który się nazywał Low Era i on pochodzi z pierwszego albumu Giz, który nazywa się Projector. Jest to album, który jest wynikiem ich działań jeszcze w liceum, ponieważ to jest zespół licealny. Oni wszyscy są chyba z rocznika 2002.
1: Tak jest, reprezent.
0: Tak, tutaj mamy w studiu dwóch z roczniku 2002. No niestety, ja mogę na was patrzeć jak na dzieciaków, którzy się dobrze bawią. Ale jeśli chodzi o ten zespół, to w ogóle na początku to był Cameron Winter z Maxem. To była ta dwójka, która zaczęła grać na początku. Potem dołączali do nich właśnie inni członkowie zespołu. Był jeden członek, który odszedł, czyli Foster Hudson. W każdym razie ten zespół no, miał drobne przemieszanie, aczkolwiek głównie gra w tej samej ekipie.
1: Tak. Też Foster, bo oni wszyscy chyba generalnie się właśnie znają z tych czasów, powiedzmy tam licealnych, bo żeby chyba chodzili bodajże nie wszyscy do tych samych szkół, ale poznali się mniej więcej w tym tam samym czasie, w tym też Foster Hudson, który Hudson, tak dobrze, tak. Który chyba też później zaczął z nimi grać odrobinkę, no i jak wiadomo wcześniej skończył, ale tak czy siak, no towarzystwo zna się całkiem długo.
0: Tak, to jest też w ogóle ciekawe, że Cameron Winter i Max Bassin zaczęli razem grać jak mieli 15 lat, więc oni zaczęli no niesamowicie wcześnie. Po 4 latach wyszedł ich właśnie album, który podsumowywał te ich licealne działania i to był album Projector, album, który ja znam zdecydowanie najmniej. No to nie był album, który się jakoś mocno przebił, aczkolwiek teraz wydaje mi się, że on zaczął powracać, ponieważ kiedy Getting Killed stało się bardzo znane, to ludzie zaczęli sięgać też do tego starszego materiału od Giz. On jest bardzo charakterystyczny. To jest, myślę, że muzyka postpunkowa, aczkolwiek to nie jest taki postpunk, jaki znamy z Europy. Też 2 tygodnie temu rozmawiałem z zespołem Cher o ich inspiracjach postpunkowych, które sięgają właśnie tego nurtu brytyjskiego czy skandynawskiego.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A ten nurt amerykański jest jednak trochę inny.
1: Właśnie chciałem, przepraszam, że ten przerywam, ale jak słuchałem właśnie tego utworu, czyli
0: Low Era,
1: to właśnie mi się bardzo na skojarzenia nam przychodził zespół Shame, czyli zespół taki brytyjski postpunkowy, i myślę, że też to wszystko powiedziałeś i jakieś te moje skojarzenia nie są bezpodstawne, bo właśnie jak się patrzę, kto produkował im ten album, był to niejaki Dan Curry, który odpowiada między innymi za produkcję albumów takich zespołów, przynajmniej niektórych, jak Black Country, New Road, Black Midi czy Squid, czyli taką generalnie znaną właśnie w UK windmillową scenę. No i tutaj ten Projector wyjątkowo się wpisuje właśnie w te brzmienie.
0: Tak, to jest ta fala, którą ja lubię nazywać crankwave'em. To jest taki, taka nazwa, która się pojawiła chyba w 2019 roku i ona jest właśnie używana do określenia tej nowej fali postpunków w Wielkiej Brytanii. Tak, jak powiedzieli, że Shame to bardzo podobne, chociaż Shame jest trochę bardziej badassowy.
1: Tak, to prawda, definitywnie, ale tak, no tak właśnie tak dźwiękami mi tutaj się bardzo kojarzy.
0: Tak, jeśli chodzi o
1: rytmicznie, to naprawdę brzmiało moim zdaniem momentami bardzo podobnie i myślę, że gdyby ktoś mi puścił tam nawet tydzień temu, jak jeszcze się nie słuchałem w Projector tak bardzo, początek tego kawałka, to bym tak od razu strzelił, że to jest Shame.
0: Okej, to na pewno nie strzeliłbyś tak o kolejnym utworze, ponieważ teraz już przechodzimy do albumu Freddy Country, który już odbiega od tych europejskich rytmów i idzie bardziej w brzmienia amerykańskie. Freddy Country to jest album, którym ja się zachwycam, o tym jeszcze porozmawiamy za moment, a teraz sobie posłuchamy I See Myself.

0: trochę mroczne zakończenie tego utworu, ale bardzo mi się ten utwór podoba. To był jeden z pierwszych, który mi się naprawdę spodobał, jeśli chodzi o twórczość Giz, ponieważ to jest utwór, który właśnie trochę nawiązuje do tych postpunkowych brzmień, ale bardzo mocno się już od nich odrywa. Momentami w ogóle tutaj mamy flirt z funkowymi brzmieniami, momentami to jest właśnie country, no to jest niesamowita mieszanka gatunków i to jest coś, za co bardzo szanuję Giz.
1: Tak, tak, tak, to definitywnie właśnie tu już zaczęła się wyrabiać ta ich forma, czyli taka forma właśnie, że można powiedzieć, że to jest styl gisowy po prostu, że ta muzyka też się bawi konwencją, że to właśnie coraz ciężej, że to może bardziej podchodzi do rocka, ale że tak jakby powiedzieć, jaki to ma być rock jakiś, coś takiego, to naprawdę trudno to jakoś skategoryzować, bo tak, bardzo jest, są różnorodne i obfite w różne jakieś inspiracje i rytmy i brzmienia właśnie, też tutaj oni, no właśnie jak mówiłeś na poprzedniej płycie, no można czuć te brytyjskie rytmy, tutaj funkowe oczywiście, ale tutaj oni, można powiedzieć, tą legacy of America trochę tak wykorzystują, powiedzmy też taką zabawą konwencją, tak, no bo tutaj też trochę motywem przewodnim jest właśnie taki free the country, jest tam cowboy, prawda, i też są jakieś takie właśnie a country tam za wiele nie ma, jakby się nie patrzeć, oprócz teledysku jednak.
0: Jeśli chodzi o muzykę, to ja przeczytałem też sformułowanie psychedelic country.
1: Okej. Okay.
0: Nazwałbym to trochę psychedelic country.
1: Możliwe, możliwe. No, można, moim zdaniem można to nazwać wszystkim jakby i jakby zawsze będziesz miał rację.
0: Tak, to prawda. To jest takie, każdy sobie usłyszy akurat to, co chce usłyszeć i tutaj jest masa inspiracji, które można wyłapać. Ciężko jest wyłapać właśnie jakiś taki główny nurt, z którym to idzie. Tak jak właśnie często w Europie my sobie dzielimy tą muzykę na różnego rodzaju nurty. Ta muzyka rockowa jest bardzo ułożona. Tak wydaje mi się, że Giz to jest po prostu rock eksperymentalny i co z tych eksperymentów wychodzi, to w sumie cokolwiek może wyjść.
1: I to jest właśnie piękne, tak tutaj. Oni się też bawią właśnie konwencją i też chyba często przyznają w wywiadach, że zarówno jeśli chodzi o warstwę liryczną, jak i warstwę muzyczną, jakoś nie chcą specjalnie się fokusować na czymś konkretnym i po prostu raczej preferują zabawę i też fakt, żeby każdy to odbierał, no właśnie, jak już powiedziałeś, na swój sposób. I to jest w tym, moim zdaniem, mega, mega piękne.
0: Tak, a jak jesteśmy w temacie eksperymentowania, to myślę, że to jest bardzo ciekawe u nich, że oni zawsze na początku albumu kładą taki utwór, który jest bardzo dziwny, jest mieszanką takich ich ekstremalnych pomysłów i bardzo mocno nas to wprowadza w to, co jest na albumie, bo na Getting Killed to było Trinidad, o którym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ale na albumie Free the Country to był utwór 2122 i chciałbym, żebyśmy go teraz posłuchali, ponieważ to jest bardzo fajne wprowadzenie do tego albumu.

0: To było 2122, utwór, który już był zdecydowanie mniej przystępny, ale mam nadzieję, że jeszcze cały czas z nami jesteście i zostaniecie z nami do końca tej audycji. Właśnie myślę, że to jest fajne, że jeśli chodzi o utwory Gisto, one są postopniowane, że niektóre są mega przyjemne, a niektóre są trudniejsze, tak jak ten, ale ja uwielbiam ten utwór, to jest moja topka na tym albumie i uważam, że bardzo dobry sposób, żeby w ogóle do tego albumu wprowadzić. 3D Country to był album, który właśnie dużo romansował z klimatami country, chociaż one nie były jakoś aż tak wyraźne, tylko bardziej pojawiały się jako wstawki. Są też bardzo ciekawe teledyski do tego albumu i to mi się wydaje niesamowicie fajne, że rzeczywiście produkcja tego albumu była już na takim wysokim światowym poziomie, mimo tego, że on się tak bardzo nie przebił.
1: Tak, tak, tak. Na poprzednim, jak kojarzę teledyski do Projector, szczególnie jeden, i on jakby to był chyba jakiś taki rysowany teledysk, animowany, jeśli mam być szczery, ale no właśnie nie ostał mi się w pamięci, a tutaj to już się właśnie też pojawiła zabawa konwencją i też chyba widać, że oni przy okazji jakby mieli tutaj sporą rękę wolności przy tworzeniu tych teledysków. One są naprawdę różne, że właśnie to już widać, że też pieniądze są już jakieś władowane w to wszystko, kiedy właśnie widzimy na przykład do 3D Country teledysk, kiedy starszy cowboy tak spaceruje sobie po bezdrożach Ameryki, ale z kolei na przykład też jest...
0: Tak, i ma tam świetny narkotyczny
1: tak,
0: trip.
1: Tak, tak, tak.
0: Naprawdę świetny teledysk.
1: Świetny, tak jest. Z drugiej strony jest Cowboy News, który też jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowany, ale potem mamy na przykład Mysterious Love, które jest nagrane w taki sposób, jakby to po prostu zespół chwycił jakieś iPhony u siebie w domu i nagrał psa, który biega, po czym zmontował to razem z jakimiś stokowymi ujęciami pływających zwierząt i przytulających się ludzi. To jest wybitne moim zdaniem. Na końcu jest wklejony bodajże tygrys. Genialny.
0: Tak, to jest niesamowicie chaotyczny sposób na promocję albumu, ale myślę, że bardzo dobrze zgrywa się z tą muzyką. Mm-hmm. Z tą muzyką, której pojawia się bardzo wiele różnych pomysłów i tak samo jest na tych teledyskach.
1: Po prostu jest zabawa.
0: Tak, to jest niesamowita zabawa konwencją. Czy ta zabawa jest wymierzona po to, żeby zdobywać jak najwięcej słuchaczy, czy jest to zabawa po prostu jako zabawa, to myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy. A teraz posłuchajmy utworu, który uważam, że jest naprawdę taką perełką na tym albumie, czyli Cowboy Nudists.

0: To było Cowboy Nudist. Mam nadzieję, że już rozumiecie, co mówiłem, co miałem na myśli, kiedy mówiłem, że to jest przyjemniejszy utwór. Aczkolwiek też ta tam wstawka była po środku i to jest, myślę, że w ogóle bardzo fajne, że nawet kiedy wrzucają te przyjemniejsze nuty, to cały czas próbują zrobić tam coś nieoczywistego i w pewien sposób nas zaskoczyć.
1: To takie mi przynajmniej, jak słuchałem po raz pierwszy Giz, to też swoją drogą nie było tak dawno temu. Ja no nie mogę się określić jako OG fan. Chciałbym się powiedzieć niestety, ale ja mam to gdzieś, szczerze powiedziawszy. Cieszę się, że jestem ich fanem. To właśnie, jeśli chodzi o te nieoczywiste rzeczy, to nie wiem, może mi się z takimi, może przesadzę teraz, mówiąc o takich skojarzeniach, ale tak mi się skojarzyło, także myślę, że warto wspomnieć o tym. Mi się to właśnie tak skojarzyło z takimi klimatami trochę progresywnymi, chwilami mafrokowymi, a tutaj konkretnie mi chodzi o Black Midi na przykład, jeśli chodzi o jakieś takie, nie mówię, że to jest ta sama muzyka, ale jeśli chodzi o takie zagrywki, że wychodzenie jednak poza jakąś taką standardową ramę utworów, też wiem, że oni się też robią bardzo tempem i grają właściwie bardzo, w bardzo różnych biciach właśnie, różne są konfiguracje tego mega, mega niestandardowe i też tutaj to widać, prawda, że spodziewamy się, że ten utwór będzie biegł w jednej konwencji cały czas tak samo, a potem nagle coś się dzieje po środku, nie wiem, nie wiadomo co, po prostu chaos kontrolowany totalnie, a potem z tym wracamy do tego samego.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre nawiązanie do Mathroka, bo ja też tutaj bardzo mocno słyszę do Black Midi absolutnie. Trochę do Black Country New Road, aczkolwiek jednak w Black Country New Road ta strona instrumentalna jest bardziej rozbudowana,
1: tak.
0: Ponieważ oni bardzo mocno wychodzą poza taki klasyczny rockowy zestaw. Tutaj mamy właśnie raczej taką mathrockową zabawę i ona jest bardzo dobrze słyszalna. Jeśli chodzi o te środki utworów, to właśnie bardzo często jest tak, że oni wrzucają po środku utworu jakiś taki fragment, który jest bardziej eksperymentalny, wyrywa się z tego metrum. Jego celem jest oczywiście doprowadzenie nas do kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte na początku utworu, ale jest to taki zakręt, który mamy na środku utworu. I też fajne jest to, że oni w występach na żywo improwizują tam i dodają tam różne rzeczy. Może nie będziemy spoilerowali, co tam zdarzyło im się dodawać.
1: Powiem szybko, że właśnie jak słuchałem jakiegoś wywiadu z chłopakami i dziewczynami, to właśnie powiedzieli chyba, że oni się bawią tak bardzo tymi utworami też na żywo na koncert, bo po prostu tam umarli z nudy, jakby mieli grać cały czas to samo.
0: Tak, w ogóle myślę, że oni są niesamowitymi pasjonatami muzyki i to słychać w wywiadach, których udzielają. Tak samo jak mówili, odpowiadali na pytanie, kiedy kolejny album, to ich odpowiedź była, no mamy nadzieję, że w tym roku, no bo bez sensu tak bez kolejnego albumu siedzieć. I uważam, że to jest bardzo dobra odpowiedź, która powinna padać z ust każdego muzyka.
1: Tak,
0: kiedy kolejny album, no mamy nadzieję, że w tym roku, bo fajnie by było. Tak, to my teraz przejdziemy do utworu, który wiem, że ty lubisz, Seba. Ja też go bardzo lubię, więc posłuchamy sobie teraz Mysterious Love.

0: Mysterious Love. To był ciekawy utwór.
1: Wybitny. Jeśli nie oglądaliście teledysku, to definitywnie polecam posłać właśnie tę kawałkę z teledyskiem.
0: Tak, tutaj znowu możemy powiedzieć, że mamy niestety tą przykrość, że nie możemy wam pokazywać teledysków, a już na poprzedniej audycji dwa tygodnie temu był jeden teledysk, który bardzo chcieliśmy wam pokazać. Seba, mogę ci opowiedzieć, jak oglądaliśmy D'Angelo. Wiesz, który teledysk, mam nadzieję?
1: Tak.
0: Na zapętleniu był tutaj oglądany.
1: Trzeba, no.
0: Tak, jeśli chodzi o Three Country, to jest moim zdaniem ich najlepszy album. Wiem, że ty pewnie nie jesteś tak zdecydowany, jeśli chodzi o tę kwestię.
1: Tak. Ja nie jestem zdecydowany, ja wielokrotnie już miałem takie dylematy jako fan Giz właśnie, gdy sobie rozmyślałem, który jest moim ulubionym, Getting Killed czy Pretty Country. Ja powiem tak, ten następny.
0: To zdecydowanie.
1: Wybrnobronną ręką, prawda? Nie rzucąc, ale po prostu tak czy siak bardzo, bardzo lubię oba. I to... ciężko mi wybrać.
0: Oczywiste jest to, że trzeba lubić oba. Aczkolwiek moim zdaniem 3D Country to jest album bez skipów i tutaj zastanawiam się, jakie utwory wybrać. No było parę, których odpuściłem, ale tak z bolącym sercem. Zastanawiałem się, czy na przykład Crusades tutaj nie wrzucić. Widziałem fajny komentarz na to był po prostu audio do Crusades na YouTubie. They Could Be Heroes. Bo gitara w Crusades totalnie przypomina Heroes Davida Bowiego. Jest naprawdę, to jest...
1: Nigdy nie pomyślałem o tym w tym sensie. Jeszcze raz w takim razie trzeba przesłuchać, no.
0: Tak, to jest moim zdaniem aż bolesne, jak sobie to uświadomisz, jak bardzo to przypomina Heroes. Więc nie wybrałem Crusades, ale wybrałem bardzo podobny utwór, czyli wybrałem, i teraz sobie posłuchamy, Tomorrow's Crusades.

0: Tomorrow's Crusades, czyli tym razem spokojniejszy utwór, ale też z ciekawym zakończeniem, jak to na nich przystało.
1: Twisty muszą być.
0: Tak, muszą być twisty, ale ogólnie myślę, że to był dość przyjemny utwór i to jest taki utwór, który ja sobie lubię włączyć wieczorem w wolnym czasie.
1: Bo no, on cały jest... czas. Nawet nieważne, czy wolny, czy szybki.
0: W sumie to nieważne. Jak się śpi, to też można lecieć.
1: Żeby się nabijało tam, żeby wyszło, że się jest tym top jeden fanem GIS.
0: Oj, ciężko chyba będzie.
1: No myślę, się, że mega ciężko to
0: No
1: myślę,
0: myślę, że top 1% jest...
1: Mi się udało, mój Harde. Rekord, to jest lekki off topic, ale się pochwalę. Byłem w 0,04 słuchaczy. No wracaj, bo ciemno.
0: Wow.
1: Więc troszkę ich słuchałem, no.
0: Wow, naprawdę?
1: Więc mogłem być tą jedną, no raczej na podium byłem. Tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, dobrze. To jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: To jest dobry. No z GIS może być troszkę ciężej.
0: No, wydaje mi się, że jest troszkę większa publiczność jednak.
1: Minimalnie.
0: Tak, tak. Jest drobna różnica.
1: Drobna.
0: No to mi się zdarzało być w ułamkach procent też. Na pewno, jeśli chodzi o Jacoba Colliera, byłem w bardzo małym ułamku procenta.
1: Okej, okay, okej. Okay. Impressive.
0: Tak, aczkolwiek no po prostu był rok, że bardzo, bardzo dużo słuchałem. Ale tak, no z GIS będzie ciężko wbić. Robię co mogę, naprawdę
1: trzeba
0: robię co mogę.
1: Cały czas odpalać, no, nieważne co robisz, tam pracujesz, śpisz, ćwiczysz, kąpiesz się, to po prostu na lupie musi lecieć GIS.
0: To prawda. My się będziemy powoli żegnali z albumem 3D Country. Jeszcze tak powoli się będziemy żegnali, ponieważ to, co jest ciekawe, to, że on został potem wydana taka dogrywka do tego albumu, czyli 4D Country. Rozszerzamy wymiarowość i wchodzimy w jeszcze dziwniejsze rejony, tak żeby było właśnie ciekawiej. I jeśli chodzi o 4D Country, to tam znalazły się dodatkowe utwory, ale znalazły się też zmieniona wersja utworu 3D Country, który był na tym pierwszym albumie i był w ogóle takim tytułowym utworem. Ja się zastanawiałem, którą wersję wziąć, czy 3D Country, czy 4D Country. Stwierdziłem, że wezmę tą krótszą, czyli teraz sobie posłuchamy tego utworu, który właśnie łączy te dwa albumy i tą bardzo ciekawą erę, jeśli chodzi o zespół GIS, czyli posłuchamy sobie 3D Country.

0: To było Freddy Country, czyli utwór, który chyba jest najbardziej country ze wszystkich, które słuchaliśmy. Tak, tak, tak. Tutaj te nawiązania do country są bardzo dobrze słyszalne, na teledysku są bardzo dobrze widoczne.
1: Tak jest.
0: I właśnie fajne, że czasami wchodzi to psychedelic country. Też jako taka przeciwwaga dla tego całego eksperymentalnego rocka tutaj.
1: Czujesz się jak właśnie taki samotny, jako w boju przemierzający pustynię.
0: Właśnie to jest idealne takie porównanie, jak się można czuć słuchając tego utworu.
1: Tak, i w sumie to można też tak idealnie, moim zdaniem, opisać Geese, że taki samotny, można ich określić mianem kowbojów, wbrew pozorom. Tam szczególnie chyba oni też mieli merch właśnie w okolicach Freddy Country, tam I Love Cowboys, albo na pewno Cameron chodził w takiej koszulce. I kurczę, no oni są tacy, inni trochę niż wszyscy, i tam eksperymentujący jak ten cowboy z teledysku.
0: No myślę, że w ogóle to jest bardzo ciekawe, że Cameron Winter już nawet teraz, będąc no, światową gwiazdą, chyba można tak powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, to na pewno cały czas ubiera się tak, jakby się nie umiał ubierać.
1: No i to jest piękne.
0: Tak, bo to cały czas to są śmieszne koszulki.
1: Tak, tak, tak. Ja bardzo, bardzo lubię, jak jest ten, to jest KXP chyba, tylko w innym miejscu niż zazwyczaj oni realizują te live'y. Tam oprócz oczywiście swoich firmowych, przetłuszczonych włosów, Cameron miał chyba jakąś taką koszulkę z jakimś takim AI generated gorylem ogromnym.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Tak, tak, i to było właśnie w KXP.
1: Tak,
0: pamiętam
1: tak.
0: To. No, ta koszulka z gorylem jest legendarna. Wygląda mega źle w tym. No i właśnie.
1: I o to chodzi. Przez to ma dobrze. No.
0: I o to chodzi. I tak, jeśli chodzi o jego mycie włosów, to jest bardzo ciekawe, że to jest człowiek, który wygląda, jakby mył włosy za rzadko i za często, i to jednocześnie.
1: Prawda, prawda.
0: Fantastyczny jest ten styl, bardzo pasujący do twórczości tego zespołu. Jeśli chodzi o rzeczy, które Cameron Winter robi bardzo dobrze, mimo tego, że wygląda, jakby nie potrafił ich robić, to też śpiewanie, myślę, że ogólnie można do tego zaliczyć. Ponieważ jak pierwszy raz słyszałem Gisto, miałem takie, dlaczego on nie umie śpiewać? A potem sobie uświadomiłem, że on bardzo dobrze śpiewa.
1: Tak,
0: że on
1: tak,
0: ma
1: tak.
0: bardzo przemyślaną technikę i po prostu bardzo mocno się tym bawi, kiedy przechodzi bardzo płynnie z niższych dźwięków na falsety. I to jest bardzo chaotyczne, takie bardzo mocno to jest związane z po prostu zabawą formą. To samo, co się dzieje w instrumentach, to samo dzieje się w wokalu.
1: Tak jest.
0: No ale brzmi to bardzo nietypowo.
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej. Tutaj chyba poza anteną rozmawialiśmy, że właśnie na projektor czuć jeszcze, że Cameron nie do końca, że tak powiem, jeszcze zachłysnął się tym swoim potencjałem właśnie zabawy wokalem, ale już na Freddy Country od razu po prostu wchodzimy z grubej rury i tak, tak, tak. Jest to, skutkuje to tym, że osoby, które często pierwszy raz słyszą Geese, to właśnie stwierdzają, że on fałszuje, po czym przesłuchają parę utworów kolejnych i rozumieją, że o to chodzi w tym wszystkim.
0: Tak, tak. Ja potrzebowałem chwilę, żeby dojść do tego wniosku. I przyznam się, że musiałem przesłuchać, i to w ogóle był dla mnie szok, że dałem tyle szans temu albumowi. Jak przesłuchałem za pierwszym razem Getting Killed, to przesłuchałem je w całości i zupełnie mi nie siadło.
1: Okej, okej.
0: Miałem naprawdę poczucie, że ten gościu chyba nie potrafi śpiewać.
1: Ale tak mi się wydaje, że tak jest często z albumami, które są dobre, że przynajmniej ja tak mam, że jak coś nie od razu też rozbudzi we mnie jakąś miłość 100% od razu, to ja mogę podejrzewać, że wraz z kilkoma kolejnymi przesłuchaniami tego właśnie albumu będzie mi coraz bardziej siadać. I tak też było w tym wypadku, też właśnie jak pierwszy raz słuchałem Getting Killed, to bo to był mój pierwszy album, nie będę ukrywał, to nie miałem jakichś niesamowicie jakich uczuć, no może nawet mogę powiedzieć, że ambiwalentny. Polecił mi mój przyjaciel właśnie, mówiąc, wow, nie znasz Gizna, musisz tego posłuchać, oni są teraz popularni, jest Cameron Winter, no jak nie kojarzysz? I odpalił mi to, ja tam stwierdziłem, Trinidad, no tak, no okej. A potem siadło i finalnie wylądowało na Spotify Wrapped, więc szybko poszło.
0: No ja miałem właśnie dość podobną historię, że to pierwsze przesłuchanie tak mi nie siadło, aczkolwiek to było tak, że przesłuchałem całe Getting Killed od deski do deski, stwierdziłem, że mi nie siadło, a przeważnie mi takie rzeczy siadają za pierwszym razem. Ja na przykład jak odkryłem Black Country New Road, to czułem się jak Kolumb, który odkrywa Amerykę. To myślę, że to jest porównywalne uczucie. Naprawdę, to była totalna ekstaza, jakich za pierwszym razem posłuchałem.
1: Prawda.
0: To było niesamowite doznanie. Też... Getting Killed tak nie miałem, ale ja w ogóle zrobiłem tak, że nie siadło mi Getting Killed, więc przestałem ich słuchać, ale potem trafiłem na Freddy Country. Na jakąś recenzję pozytywną Freddy Country i stwierdziłem, okej, to tego posłucham. Mhm. I jak siadło mi Freddy Country, to siadło mi Getting Killed. Więc potrzebowałem po prostu czegoś trochę przyjemniejszego, żeby się bardziej wciągnąć w tę muzykę. Mhm. I właśnie wy teraz słuchacie tego w tej kolejności, czyli na początku słuchaliśmy Freddy Country, zaraz przejdziemy do Getting Killed. Więc słuchacie tego tak jak ja tego słuchałem.
1: Tak jest. Ja tutaj chciałem powiedzieć chyba a propos Black Country, że wydaje mi się, że właśnie Black Country no jest jednak bardziej przystępne.
0: Jest, zdecydowanie.
1: Początkowo, że jakby też no po prostu to od razu, no to jest powiedzmy dużo bardziej, oczywiście nie umując temu, ale konwencjonalna muzyka, że trzyma się jakiś ram cały czas i mimo, że eksperymentuje, no to nie jest to samo eksperymentowanie, co u Giz możemy posłuchać. I tam jednak po prostu te miksy tych różnych instrumentów, jakie są skrzypce, gitary, jakieś te flety czy coś tam jeszcze, to po prostu wprawia właśnie w jakiś taki stan osłupienia i jakiejś takiej boskiej ekstazy nawet. A w przeciwieństwie do Giz, no właśnie tutaj są takie niekonwencjonalne, mafrokowe wstawki, które mogą odrzucać.
0: Tak, tu są dźwięki, od których się bardzo mocno odbijamy. Dlatego my teraz się trochę odbijemy właśnie od Giz i zakończymy naszą przygodę z 3D i 4D Country, a przejdziemy teraz do albumu, który wyszedł potem, czyli do solowego albumu Camerona Wintera. Album się nazywa Heavy Metal, ale niech was ta nazwa nie zmyli, ponieważ to jest niesamowicie spokojny album, jest on niesamowicie przyjemny. I na tym albumie myślę, że najwyraźniej słychać te jego eksperymenty wokalne, ale też słychać wielką wrażliwość, która czasami może umknąć, kiedy słuchamy Giz.
1: Wrażliwość poety.
0: Tak. Powiem to po raz pierwszy na tej audycji, może nie po raz ostatni. Bob Dylan naszych czasów. I po prostu posłuchajmy sobie teraz Nausicaa, Love Will Be Revealed.

0: To było Nasica, czyli Cameron Winter już samemu, bez reszty zespołu Geese. Wydaje mi się, że na tym albumie bardzo mocno właśnie możemy usłyszeć te jego eksperymenty wokalne. Ten album jest dziwny pod wieloma względami, ale Heavy Metal to był właśnie chyba pierwszy album, który odniósł taki wielki sukces. Może jeszcze nie komercyjny, ale na pewno jeśli chodzi o uznanie krytyków, ponieważ on wyszedł w końcówce, w grudniu 2024 roku i już w zestawieniach za 2024 rok było go widać, a w zestawieniach za rok 2025, kiedy był w ogóle w połączeniu z Getting Killed, to mi się wydaje, że to było takie właśnie no, nagromadzenie tej dobrej muzy i naprawdę wielkiego wybuchu sławy, jeśli chodzi o Camerona Wintera. To jest w ogóle ciekawe, że ten album wygrał zestawienie Pitchfork za 2025 rok, przebijając Getting Killed właśnie. Getting Killed było minimalnie poza podium, ale Heavy Metal to wygrało.
1: Ciekawe.
0: Tego, że wyszło jeszcze w końcówce 2024 roku, no ale wiele podsumowań już tego nie uwzględniało.
1: No tak.
0: Więc w 2025

0: jest bardzo taki nieuładzony. Jest zabawa formą, jest wykonywanie utworów w różny sposób za każdym razem, kiedy są wykonywane na żywo. Zmienianie wersji utworów, cały czas aktualizowanie ich, no i bardzo dobre teksty. Cameron Winter jest świetnym tekściarzem i wiem, że tutaj trochę pomijamy tę warstwę tekstową na razie w tej audycji, ale to było słychać już od Projector. Naprawdę, jakbyście się wsłuchali w tekst Low Era, które też słuchaliśmy, fantastyczne to jest. To jest nie tylko zabawa muzyką, ale też zabawa słowami. No, myślę, że taki bardzo kompletne zestawienie i nie dziwię się, że były podsumowania, w których ten album był numerem jeden, ponieważ naprawdę niewiele tutaj brakuje.
1: Tak, tak, tak. To definitywnie prawda i jak tutaj już wspomniałeś, to ten album też był chyba początkiem właśnie tej kolejnej fazy Geese, mimo że to nie była to nie było Geese, ale tak, to też często właśnie rozmawialiśmy tutaj o Primaverze, która tutaj była i często jest też takie już w takiej konfiguracji chyba występują, że i Geese gra i Cameron gra po sobie na festiwalu, także no to już jest trochę taka jedność nawet, może nie jedność, ale jednak, no jest trochę kojarzone. Oczywiście nie chcę tego ujmować jak najbardziej, bo tutaj definitywnie ta twórczość Camerona jest inna, ale jest taka sama, ale jest inna, w sensie może taka sama pod względem właśnie podejścia do muzyki jako takiej, że jest po prostu bardzo, bardzo niekonwencjonalna. Widziałem też w ogóle, że właśnie w jednym z występów na żywo, nie powiem gdzie już niestety, ale chyba odpowiedzialny za jakieś nagrywanie tego występu na żywo był Paul Thomas Anderson, PTA, znany jako właśnie reżyser filmowy, autor między innymi właśnie One Battle After Another, Jedna bitwa za drugą, który też był hitem kinowym, więc tutaj to już tak, jak się ogląda też te Camerony, właśnie Camerony, koncerty Camerona, to już widać, że to no nie jest nisza już tutaj definitywnie już jest coraz większy mainstream i dobrze, no nie możemy gatekeepować, prawda?
0: Nie, myślę, że to jest niemożliwe do gatekeepowania, zwłaszcza, że dołączyliśmy w takim momencie, że to już nie było gatekeepowane.
1: To prawda.
0: No niestety, zaczęliśmy tego słuchać w zeszłym roku, więc to już nie był moment na gatekeepowanie. To, co mi się podoba w koncertach Camerona Wintera, to, że one właśnie mimo to, że to jest, no to jest już coraz większa gwiazda, to one są bardzo kameralne. Mm-hmm. Wiele koncertów Camerona Wintera na promujących właśnie album heavy metal, to były koncerty na przykład w kościołach, gdzie były to bardzo małe, zamknięte przestrzenie i był tylko on i fortepian.
1: Tak. No i to pasuje.
0: Tak, to jest też coś zupełnie innego niż słyszymy na albumie, no bo na albumie jednak słyszeliśmy przed chwilą, że to jest rozbudowana warstwa instrumentalna. Mhm. Na żywo tak nie jest. Na żywo to jest naprawdę tylko Cameron i pianino. I to jest, myślę, że piękne, że on jest w ogóle fenomenalnym pianistą. To jest często pomijane, ponieważ no jednak grając w Geese, to jest głównie praca zespołowa, on jest tam głównie wokalistą.
1: Tak.
0: W tych występach jego solowych możemy usłyszeć, że on jest naprawdę również świetnym instrumentalistą i nie można tego pomijać.
1: Tutaj właśnie teraz sobie myślę, że właśnie taki występ on też właśnie w kościele, w jakichś salach operowych, teatralnych i to tak wchodzi zupełnie na taki inny poziom. No nie chcę tutaj rzucić jakichś patetyzmów, mówiąc, że jakiś mistycyzm, coś tam, ale myślę, że patrząc się właśnie na tą warstwę liryczną tekstu, która jest taka bardzo, prawda, personalna i intymna, to jakoś tak właśnie dobrze może się łączyć paradoksalnie z takimi miejscami właśnie i jakoś fajnie z tym kontrastować i właśnie ten minimalizm czasami z tym, może nie przepychem, ale też zależy, prawda, jak interpretujemy kościół i salę operową, czy teatralną, ale tak czy siak myślę, że jakby świetnie się to łączy.
0: Tak, w ogóle to jest ciekawe, że on też gra swoje utwory, które nie zostały jeszcze wypuszczone właśnie w tych występach na żywo. Gra też covery, na przykład często gra Amazing Grace na tych koncertach. No to tworzy właśnie taki wspaniały nastrój i stwierdziłem, że fajnie będzie ten nastrój trochę oddać. Dlatego posłuchamy sobie teraz utworu Love Takes Miles, ale posłuchamy go w wersji właśnie tylko z samym pianinem, żeby móc wsłuchać się w to, jak Cameron Winter gra i śpiewa bez tych innych instrumentów, które też są cudowne, ale tak, posłuchamy po prostu Camerona, który sam gra i śpiewa.

0: To było Love Takes Miles w wersji akustycznej z samym pianinem i samym Cameronem Winterem. Moim zdaniem coś wspaniałego.
1: Tak, absolutnie przepiękne. Ja tutaj się mogę pochwalić również po raz kolejny, przyznać się może ze skruchą, że nie jestem częstym bywalcem właśnie miejsc, gdzie się śpiewa karaoke. To raczej chwalę się teraz, ale właśnie przyznam się do winy, albo też pochwalę, kurczę, już sam nie wiem, ale że właśnie jak jeden tam z kilku moich razy byłem w barze Przejście, gdzie można wziąć udział w karaoke, to właśnie zdarzyło mi się wraz z kolegami zaśpiewać Love Takes Mice.
0: Mają tam Camerona Wintera? Byłem w tym tygodniu i nie wziąłem Camerona Wintera.
1: Yes.
0: Dobrze, muszę wrócić w takim razie. Przejście Here I Come. Ale śpiewałeś to oczywiście, mam nadzieję, jak Cameron Winter. Właśnie tak. Inaczej nie można śpiewać tego utworu.
1: Absolutnie, na całe szczęście nikt teraz nie zwrócił uwagi, absolutnie. Więc może i lepiej.
0: Tak, dobrze. To jeśli chodzi o Camerona Wintera, to niestety już musimy pożegnać się z jego albumem Heavy Metal, który był oczywiście fantastyczny i zdobył bardzo, bardzo zasłużone pochwały od krytyków. A przejdziemy teraz do, jeszcze nie do Getting Kill, tylko na razie do coverów w wykonaniu zespołu Gizmo. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, że oni też no, mają jednak ten swój charakterystyczny styl i starają się tym swoim charakterystycznym stylem zarazić też inne utwory. I to każdy może być jak Giz. I myślę, że to jest najpiękniejsze. I każdy utwór może brzmieć jak Giz, jeśli brzmi troszkę inaczej. I właśnie teraz, troszkę przyspieszając, posłuchamy sobie ich coveru, który moim zdaniem jest fantastyczny. I to jest cover utworu z końcówki lat 90. To był zespół New Radical, który wtedy wypuścił utwór o nazwie You Get What You Give.

0: To było You Get What You Give, nie od New Radicals, tylko tym razem od Geese. Wersja trochę wolniejsza, trochę spokojniejsza, trochę mniej popowa, ale jak posłuchałem sobie, wróciłem do oryginału po posłuchaniu tego coveru, to miałem wrażenie, że coś jest nie tak z oryginałem, a nie z coverem.
1: Są tacy artyści, którzy przywłaszczają sobie covery niektórych ludzi, to była Kurt Cobain i Man Who Sold the World, albo Johnny Cash, który ukradł Nine Inch Nails, tak hard właśnie. To może tutaj w tym wypadku też tak samo powinno być.
0: No myślę, że jeśli chodzi o gdzieś tam w moim odczuciu, to jest ukradziony cover i ja już nie mogę tak słuchać oryginału, ponieważ ten cover jest bardzo głęboko już w moim serduszku. Ale jest jeszcze inny cover, który jest zdecydowanie bardziej znany i który zawojował internet po tym, co wydarzyło się na Coachelli tegorocznej, ponieważ tam zespół Geese grał. To był koncert, na którym pojawiło się bardzo wiele gwiazd. Między innymi na publiczności byli Sabrina Carpenter, Jack White i była też Olivia Rodrigo obecna, z którą potem rozpoczęły się plotki, ponieważ Cameron Mitter spotkał się z nią po tym koncercie. I były plateczki. Czy to jest coś więcej?
1: Dating or not?
0: No.
1: Ale chyba not.
0: Chyba not. Tak, chyba jednak not. Rysiu by się załamał, gdyby się dowiedział, że Olivia Rodrigo jest zajęta, więc może na szczęście jeszcze nie. Ale tak, na tym koncercie na Coachelli oni to była Biebercella, tak przez wielu nazywana, ponieważ Justin Bieber był headlinerem i ten koncert Justina Biebera możemy różnie oceniać, aczkolwiek fakt jest taki, że był on jednym z najgłośniejszych nazwisk na tamtym festiwalu. Geese stwierdzili, że okej, to trzeba wrócić do naszego starego coveru, ponieważ kiedyś oni już wykonali cover Justina Biebera i był to powrót naprawdę wspaniały. A my sobie teraz posłuchamy tego coveru, ponieważ on jest warty przesłuchania. To będzie niby Justin Bieber i niby Baby, ale tak właściwie to bardzo mocno słyszalne Geese.

0: To był cover utworu Baby w wykonaniu Geese. Oryginał oczywiście Justin Bieber. Moim zdaniem utwór już ukradziony przez nich.
1: Definitywnie.
0: Tak, ale mamy fana White Girl Music za konsolą, więc możemy posłuchać opinii eksperta.
2: Ekspert aprobuje oba covery, ale Baby lepsze. Baby lepsze. Myślałem, że You Get What You Give jest lepsze, ale nie przebije, ale Baby. Skarbu moje serce. No i teledysk jest świetny.
0: Tak, no bardziej klip niż teledysk z wygenerowanymi obrazkami Justina Biebera w Midjourney. To jest w ogóle bardzo śmieszne, że jak Dawid Podsiadło wrzuca przerobiony teledysk w AI, to cała Polska się nad nim zaczyna lincz, a jak Giz wrzuca klip totalnie wygenerowany w Midjourney, to wszyscy są jak yeah, więcej Justina Biebera z tak. AI.
1: No bo to jest inny cel mają obie
0: tak,
1: rzeczy.
0: Oczywiście.
1: No. A Dawid Podsiadło chciał zrobić fajny teledysk, a Giz chcieli sobie zrobić bekę, więc no. Wyszło im to definitywnie, a no, nad Dawidem wszyscy się no, nie są zadowoleni.
0: Tak, Dawid, ogarnij się. Tak. Dawid, jak się nie ogarniesz, to cię nie zaproszę do kwiatowej audycji, nie? Więc chłopie.
1: Stawiasz ultimatum.
0: Tak, stawiam ultimatum, jakby Dawid, ogarnij się, będzie zaproszenie, ale no naprawdę, popracujesz. No,
1: usuń ten temat. Pogadamy wtedy.
0: Dobrze, to my przechodzimy już teraz już od świata zabawy AI i zabawy Justinem Bieberem do świata Getting Killed, czyli do tego najnowszego albumu, który wyszedł w zeszłym roku i no naprawdę no był najgłośniejszym punktem, jeśli chodzi o karierę Giz, był takim punktem przełomowym. Jeśli chodzi o zestawienia za 2025 rok, to wygrał bardzo wiele plebiscytów. Nie wygrał mojego podsumowania z zeszłego roku, ale wygrał inne plebiscyty, które są no mniej ważne, ale no też spoko, że je wygrał. Jakby próbujcie dalej, nie? Ale spoko, że coś wygrał. I ten album się nazywa Getting Killed i chciałbym, żebyśmy przysłuchali albumu utworu, który jest właśnie utworem tytułowym, czyli Getting Killed.

0: To było Getting Healed, czyli ten tytułowy utwór z ich nowego albumu. To było w ogóle bardzo fajne, że ten ich trasa nazywała się Getting Healed Tour. I to brzmiało bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, kto wydał na tą trasę pozwolenie, ale okej.
1: Okay. Ale chyba wszystko się udało. Tak, bardzo tak, ładnie.
0: Tak, tak, tak. Było na szczęście bez ofiar.
1: Tak jest.
0: Getting Healed to jest też ten utwór, który mi najbardziej przypomina Free Country, jeśli chodzi o utwory.
1: Okay.
0: W sensie najbardziej by pasował na ten poprzedni album, moim zdaniem.
1: Okej, okay, no widzę ten punkt.
0: Bo właśnie jest ta wstawka na początku taka trochę mocniejsza, trochę w stylu właśnie, nie wiem, Mysterious Love, taki wyraźniejszy riff. Jest też ten spokojny fragment, taki ten klasyczny półmówiony fragment Camerona Wintera. No pasowałoby mi to na Free. Tak. Pasowałoby mi to na Free Country.
1: Prawda.
0: A pozostałe utwory z tego albumu już nie. W ogóle ten album to jest taki totalny miszmasz i od niektórych utworów się odbiłem. Ten album zaczyna się w ogóle od utworu Trinidad, którego my nie posłuchamy, ponieważ w ogóle to było tak kiedyś, że jechałem z moją mamą samochodem i na moich playlistach jest oczywiście masa Getting Killed, więc w pewnym momencie poleciało Trinidad. I moja mama była bardzo zszokowana, czego ja słucham i dlaczego w ogóle to leci. Yeah. To jest taki utwór, który naprawdę może was zszokować.
1: Tak, tak, tak.
0: Jeśli słyszycie to za pierwszym razem, tam jest w ogóle świetne wstawki instrumentalne, są tam w tle. Jest taki...
1: Też tekstowo jest świetne.
0: Tak, jest ten saksofon, który się tak nagle pojawia w pewnym momencie. No jest po prostu masa takich smaczków w tym utworze, ale ogólnie jest ciężki do przełknięcia.
1: Tak, ja też puściłem moim rodzicom a propos... Właśnie, jeśli mówimy już o zaznajomieniu naszych rodzicieli z twórczością gęsi, to puściłem moim rodzicom, pewnie też zwykłe, ale puściłem kiedyś u nich byłem na YouTubie live z SNL.
0: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć.
1: Tak, tak, tak. I no chyba aż tak im to nie podeszło do gustu też, aby byli tacy przerażeni, a szczególnie warstwą tekstową.
0: Tak, jeśli chodzi o w ogóle Saturday Night Live, to oni wykonali właśnie, mogli wybrać dowolny utwór z albumu i wybrali właśnie Trinidad, co było niesamowicie odważnym wyborem. I może nie jestem jakimś mega fanem tego utworu, są inne, które uważam, że są lepsze, ale mega szanuję ten wybór, bo to jest taki wybór, który pokazuje, okej, okay, my tam nie idziemy do telewizji się przymilać.
1: Tak jest.
0: To nie jest tak, żeby wam wszystkim się podobało. Też zostali mocno zjechani akurat za wybór tego utworu przez niektórych. Ja mega szanuję.
1: Mega szacun, tak. Łaski bez, jak to się mówi, prawda?
0: Tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo słyszałem podczas jednego z wywiadów, że oni mówili, że chcieli zacząć album od Trinidad, ponieważ są niesamowicie dumni z tego utworu, a na drugie miejsce, żeby było zaraz pod Trinidad, wrzucili Kobra, ponieważ to jest ten utwór dla ich fanów z płaskimi mózgami. I to sformułowanie bardzo mi się spodobało i szczerze mówiąc, ja uwielbiam utwór Kobra, akceptuję to, że mam płaski mózg.
1: Nic z tym złego.
0: No niestety ja jestem akurat tym trochę gorszym fanem Giz, ale teraz
1: od razu gorszym.
0: Ale teraz was przekonam do tego, że Kobra to jest dobry utwór, więc sobie po prostu posłuchajmy moim zdaniem perełka.

0: to była Kobra, czyli ta przyjemna strona Getting Killed. To, co jest w ogóle bardzo ciekawe, co wydarzyło się po wielkim sukcesie tego albumu, to zarzuty, jakie poszły w stronę zespołu, ponieważ Wired, taki bardzo znany magazyn, a po nim jeszcze kilka innych magazynów, trochę powielając tę samą treść, zarzuciło zespołowi Giz to, że są psyopem, czyli Psychological Operation, tak chyba się rozwija ten skrót. Bardzo to tak brutalnie brzmi, jak to się nazywa, nie psyopem, ale o to chodzi.
1: Zostaliśmy zmanipulowani.
0: Tak, tak. Chodzi o to, że została zarzucona manipulacja przy promocji tego albumu. Rzeczywiście na tę promocję Getting Killed wytwórnia bardzo się postarała, żeby wypromować ten album. I promocja była bardzo mocno targetowana w gusta tych, którzy lubią muzykę alternatywną, i cała kampania była właśnie nakręcana pod to, żeby promować, że jest to nowa fala rocka alternatywnego, że jest to odrodzenie wielkich eksperymentów i muzyki psychodelicznej, że jest to, co jeszcze można powiedzieć, że jest to taki trochę przełom, jeśli chodzi o muzykę nowojorską. Tak naprawdę to ta muzyka rzeczywiście, no trzeba przyznać wprost, że to jest profesjonalnie wydawana muzyka, to nie jest losowa zbieranina osób, która nagle nagrała swój pierwszy album, tylko to jest wielka machina produkcyjna, która stała za tym albumem. Aczkolwiek wydaje mi się, że podobne rzeczy można było usłyszeć 4 lata temu, kiedy wyszło Ants From Up There od Black Country New Road. Wtedy też bardzo mocno poszła krytyka, że jest to album celowany w nagrody. Aczkolwiek wtedy to było jeszcze bardziej absurdalne, bo wtedy ludzie zarzucali Black Country New Road, że zrobili tak dobry album, że będzie wygrywał nagrody.
1: O matko.
0: O nie, jak mogli tak zrobić? Jak mogli zrobić dobry album, żeby wygrywać nagrody?
1: Nie po to się robi muzykę. Zostałeś bojkotowanym, najlepiej chyba.
0: Tak. No więc trochę tak samo patrzę na krytykę Giz, czyli okej, nagrali dobry album i przy okazji wykorzystali marketing, żeby ten album stał się sławny? O nie.
1: Też tam pojawiły się zarzuty w związku z jakimiś fejkowymi kontami na TikToku, które miały promować algorytm, związku z tym wybijać tą twórczość Giz.
0: Tak, tam były poważne zarzuty o kupowanie opinii, no.
1: A ja to mam szczerze powiedziawszy gdzieś.
0: Jeśli przez te podkupione opinie i przez sztuczne promowanie tego na social mediach dowiedziałem się o istnieniu tego zespołu i to właśnie przez to usłyszałem o tym zespole, to spoko. To ja się zgadzam. Tak. Jeśli tak mnie chcecie manipulować, to manipulujcie mną dalej. Ja jestem łatwy do manipulowania. Wiecie, gdzie mnie szukać. Instagram Kwiatowa Audycja, tam możecie manipulować ile chcecie. Jeśli w taki sposób, to ja się zgadzam.
1: Dokładnie, dokładnie. Też jakby ten treść, znaczy ja sam nie czytam tego artykułu, ale tytuł już mnie rozsierdził, jakby dlaczego tak naprawdę nie lubisz Giz, chyba to się tam nazywało?
0: Tak, tak, no, to było coś w tym stylu. To było takie pokazanie za wszelką cenę, że nie, ty nie powinieneś lubić Giz.
1: Tak, tak, tak.
0: Nie, oni wcale nie są tacy fajni. Co z tego, że lubisz ich muzykę? Nie lubisz tak naprawdę ich muzyki. Ja muszę powiedzieć szczerze, ja lubię bardzo Giz. Aczkolwiek nie lubię płacić podatków, a to mnie niestety dotknęło, ponieważ 2 tygodnie temu skończyłem 26 lat. Jest to bardzo smutny moment w moim życiu, dlatego teraz wszyscy ze mną pogrążmy się w żałobie i posłuchajmy utworu Taxis.

0: było Taxes, czyli chyba najlepszy drop, jeśli chodzi o wszystkie utwory Giz. To był taki drop, że ja jak pierwszy raz to słyszałem, to nie wiedziałem, czy już to słyszałem, czy po prostu to był taki wymarzony drop, czy to jest tak fajne. No to jest moim zdaniem taki bardzo, bardzo fajny utwór pod tym względem. No i przesłanie tego utworu to przede wszystkim. Tak,
1: przemawia.
0: Tak, you're gonna have to nail me down. Totalnie. Tak, to był taki utwór, który był trochę bardziej energiczny. Aczkolwiek na tym albumie można znaleźć dużo utworów spokojniejszych, bo na przykład Cobra jest spokojniejsza. Teraz za chwilę posłuchamy najspokojniejszego utworu na tym albumie i myślę, że to jest utwór, który wszyscy uwielbiamy. Skradł ale zanim do niego.
1: Serca.
0: Tak, to prawda. I teledysk też skradł wszystkie serca, myślę.
1: Ojej.
0: Tak. Cameron Baby i Bob. Cameron Winter i Bobas. To jest to. Robi ten teledysk, naprawdę. Przeuroczy teledysk, przeuroczy utwór. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co na tym albumie możemy usłyszeć bardzo wyraźnie. I to są bardzo skomplikowane kwestie rytmiczne. Ponieważ na utworze, który posłuchamy za moment, już was przygotuję tak teoretycznie na to, co się wydarzy. Ten utwór nazywa się Opé du Coquin. Tutaj udaję, że potrafię mówić
1: perfekcyjny francuski, poliglota.
0: To jest utwór, który jest dość nietypowym metrum, ponieważ jest metrum 10 czwartych. 10 czwartych brzmi trochę dziwnie, ponieważ to trochę brzmi jak 2 razy 5 czwartych czy coś takiego. To oznacza, że klasycznie takt jest podzielony na 4 części. W sensie mamy 4, mamy cała nuta jest podzielona na 4 ćwierć nuty. I oni używają 10 ćwierć nut, żeby zamknąć całą frazę. A człowiek to jest, wbrew pozorom, bardzo naturalne metrum, ponieważ to jest tak naprawdę 4/4, 4/4 i 2/4. I połączone daje 10/4, więc można by było pomyśleć, że 10/4 to jest nietypowe metrum, ale jak to sobie rozbijemy na takie właśnie fragmenty, w których to się dzieje, to mamy 2 pełne takty, 1 półtakt, które się
1: razem
0: łączą. Nie
1: brzmiesz tak skomplikowanie, jak w ten sposób to przedstawiasz.
0: Dokładnie. I to jest w ogóle, myślę, że bardzo, bardzo fajne, że jak się często wchodzi w te skomplikowane układy rytmiczne, to one brzmią przerażająco, bo nagle mamy takt podzielony na 10 części, co jest bardzo nietypowe i w ogóle to jest bardzo długie, ale potem okazuje się, że mamy jakieś podstrofy i to wszystko jest jak w wierszu, kiedy to ma sens i układa się w takie małe, zgrabne całości. To, co jest w ogóle ciekawe, to, że są też utwory, które są bardziej skomplikowane i najbardziej skomplikowanym rytmicznie utworem, możesz Seba zgadnąć, jaki jest najbardziej skomplikowany rytmicznie utwór, na Getting Killed.
1: O Jezus.
0: Tak, trafisz za pierwszym razem.
1: Boże,
0: tak, to ten najtrudniejszy.
1: Ja wiesz co, ja zapomniałem. Ja widziałem ten filmik na YouTubie dzisiaj i to jest tam, boże, 8, nie, 14-8, coś takiego.
0: Jest 13 ósmych.
1: Boże święty, ciągle mam teraz dziurę w głowie. Nie pamiętam.
0: No to jest Trinidad.
1: Trinidad, no właśnie.
0: To jest Trinidad,
1: no właśnie,
0: oczywiście.
1: No właśnie.
0: Czyli ten najbardziej szalony utwór. I rzeczywiście on jest metrum 13 ósmych, co jest bardzo dziwnym metrum. A człowiek to też się tam rozbija.
1: Tak, i też wtedy brzmi całkiem...
0: Bo z tego, co pamiętam, to są 3 razy 3 ósme. Więc mamy takie krótkie fragmenty po 3 i ostatnie jest przedłużone na 4.
1: Tak,
0: to jest łącznie 3 razy 3 i jedna fraza po 4, więc mamy łącznie 13 ósmych jako metrum. Znowu brzmi nietypowo, ale jak sobie to rozbijemy na takie mniejsze fragmenty, to nagle okazuje się, że jest tutaj zachowana po prostu jakaś taka mikrorytmika, która jest kontynuowana przez cały utwór. Też jest na przykład 5/4 w half reel i ogólnie zabawy rytmem są bardzo mocno słyszalne. I z jednej strony to jest właśnie taki mafrok, który nawiązuje do bardzo złożonych struktur, a z drugiej strony, jak to rozłożymy na czynniki pierwsze, to okazuje się, że to są bardzo dobrze przemyślane rzeczy. To nie jest tak, że oni wrzucają 13 losowych dźwięków i są jak, o, mamy 13 ósmych, tylko to jest przemyślane i to jest jakiś taki koncept rytmiczny, który jest utrzymywany przez cały utwór. To była taka wersja teoretyczna. Chciałem was przygotować na to, co teraz usłyszymy. A teraz utwór, który jest dzielony na 10 czwartych. Możecie sobie odliczać od 1 do 10, ale możecie też po prostu się wsłuchać w ten utwór, ponieważ jest naprawdę przepiękny. To jest cały czas, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, Opę du Coquin.

0: Mam nadzieję, że wyliczyliście do 10, ponieważ my liczyliśmy i rzeczywiście można usłyszeć to, co się działo rytmicznie w tym utworze, które jest przy okazji po prostu przeuroczym utworem. I fajnie, że takie utwory też się znajdują w dyskografii GIS. To jest coś, czego właśnie trochę brakowało na 3D Country.
1: To prawda, czegoś tak, żeby chwyciło się ze serduszka i po prostu je przytuliło tak dogłębnie.
0: Tak, jak Cameron Winter powtarza 50 raz You Can Change, to mam wrażenie, że ja też się mogę zmienić.
1: Tak. Tak. Wybitne jest po prostu. To można na zapętleniu zadać. To jest jeden z moich, z kilku utworów, które jestem w stanie przydać kilka razy pod rząd. Właśnie z twórczości GIS, w sensie chyba wszystko w teorii bym mógł, ale to by mi sprawiało cały czas przyjemność, nieważne który raz.
0: Tak, to jest cały czas piękny utwór. I takimi pięknymi utworami chcemy się z wami pożegnać, ponieważ już mocno wyjechaliśmy ponad nasze normy czasowe, ale to żaden problem, bo z GIS możemy sobie siedzieć nawet cały wieczór. To był bardzo przyjemny wieczór właśnie z tym zespołem. Mam nadzieję, że trochę was przekonałem, mam nadzieję, że trochę też będziecie psychofanami i tak wciągniecie się, jak my tutaj z Sebą jesteśmy wciągnięci w twórczość GIS i Camerona Wintera. Tym akcentem się będziemy z wami powoli żegnać. Realizował nas dzisiaj nasz birthday boy Jakub Wysocki.
2: Pozdrawiam wszystkich cieplutko i dobranoc.
0: Ze mną był Sebastian Barkowski.
1: Dzięki serdecznie za zaproszenie, miłego wieczoru i liczę, że zostaniecie również GIS posterami.
0: Tak, koniecznie uprawiajcie GIS posting. To jest coś więcej niż zabawa, to jest sport.
1: Styl życia.
0: Tak, ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, to była kwiatowa audycja, a na zakończenie zostawiłem jeden z moich ulubionych utworów, a może i nawet ulubiony, nazywa się on Husbands.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, barki, leżaki, fajki.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

вообще вообще не в моем хе. Сам блендер чуть хватаю наш рент.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce.

is